0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Super FM.
2: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla was w samym sercu Szczecina.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: 6. Wiadomości Super FM.
1: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Iga Świątek zmierza po 4. tytuł w Rzymie. Dziś zagra mecz o finał.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie, to nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
1: A dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6,92. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nowy premier Węgier Péter Modiar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
4: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
1: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Elina Świtolina będzie rywalką Ligi Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ukrainka awansowała wczoraj dzięki wygranej z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Z kolei Polka kilka godzin wcześniej półfinał zapewniła sobie bardzo gładko i szybko, pokonując Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2. Świtolina i Świątek zagrają o finał już dziś wieczorem. Mecz zaplanowano na 20:30. Iga wygrała turniej w Rzymie 3 razy, ostatnio 2 lata temu.
2: Super FM. Pogoda.
5: 7 stopni i przelotne opady deszczu. Chłodno w Szczecinie. Naprawdę warto założyć. Ja nawet kurtkę taką, to znaczy bezrękawnik, założyłem wychodząc i nie pożałowałem. Dzisiaj po południu będzie padać. Opady deszczu jeszcze przed nami i po południu na termometrach 13 stopni.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
5: Cały czas regularnie spotykamy się w porannej audycji. Dzień dobry, tu Super FM, Bartek Czotowicz. Jest mi niezmiernie miło, że jesteśmy razem. Cały czas to także tytuł piosenki, którą się przywitamy w czwartkowy poranek. Oskar Cyms i cały czas w Super FM.

Jak dla mnie ta piosenka się nie starzeje. Laura Branigan i Self Control w Super FM. 11 minut po godzinie 6. Najbliższa sobota, 16 dzień maja, wypełniona zwiedzaniem szczecińskich muzeów, galerii, pracowni, urzędów czy podziemi. Przed nami 20. edycja Nocy Muzeów w Szczecinie. Organizatorzy zapowiedzieli i zapraszają szczecinian właśnie na to wydarzenie. Szczegóły na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie. W swoje progi zaprasza m.in. Szczecińskie Muzeum Techniki. Można na przykład zwiedzać Politechnikę Morską na Wałach Chrobrego. Zwiedzanie jest bezpłatne, ale warto sprawdzić na stronie organizatora, bo w części miejsc obowiązuje na przykład limit odwiedzających. Także gdzieniegdzie trzeba się zapisać.

To Scissor Sisters i I Don't Feel Like Dancing w Super FM, a ja bym nawet zatańczył, mimo tego, że 19 minut po godzinie 6. Zatańczyłbym ze szczęścia, bo nie ma kolejek, nie ma korków w Szczecinie. Piszecie na Messengerze, pytacie się, jak sytuacja na ulicach miasta. Jest bardzo dobrze, od Prawobrzeża przez Międzyodrze aż po Lewobrzeże Centrum, północ Szczecina. Nie ma utrudnień teraz w naszym mieście. Jedziemy do centrum bez kolejek. Kiedy patrzę na komunikat Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i taki piękny napis, cytuję: obecnie nie ma żadnych odwołanych kursów, no to aż serce się raduje, się cieszy, że w komunikacji miejskiej jak na razie, jak dotąd, też jest dobrze. Super FM. 20 po 6.

0: Foster the People, czyli Pumped Up Kicks. Ta piosenka nigdy mi się nie znudzi. 26, prawie 27 minut po godzinie 6. Dajcie nam kilka chwil, a my zaprezentujemy dla Was prognozę pogody dla Szczecina na dzisiaj i na jutro. Zdradzę tylko tyle, że będzie się działo.
1: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanpropi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj opady deszczu w Szczecinie. Już padało w nocy i będzie padać dzisiaj po południu, a może nawet przed południem, około godziny 11 i 12. Także będzie mokro w Szczecinie w czwartek. 7 stopni teraz, 13 po południu. Jutro opady deszczu też mogą się pojawić, ale raczej wieczorem. Jutro 14 stopni. Spore zachmurzenie zarówno dzisiaj, jak i jutro.
12: Dzień dobry. To Super FM.
0: Czwartek, witam serdecznie. Weekend jest już na wyciągnięcie ręki i powiem szczerze, że bardzo potrzebuję tego weekendu. Myślę, że wy również, dlatego czekam z utęsknieniem, ale cieszę się też na czwartek, bo możemy być razem do godziny 9. Ja nazywam się Bartek Czotowicz, to jest audycja Dzień Dobry, tu Super FM i oczywiście będziemy poruszać najbardziej interesujące tematy ze Szczecina. Właśnie dlatego za ponad 6 minut pomoc drogowa, a więc pierwsze w czwartek wiadomości dla kierowców. Najpierw będą Red Hot Chili Peppers i Alesso oraz Zara Larsson. To muzycznie.
12: Dzień dobry, tu Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jest dobrze, jest przejezdnie, jest bez utrudnień. Jak na razie w Szczecinie, w drodze do centrum, na przykład ulicą Wyszyńskiego, teraz kierowcy jadą w stronę Bramy Portowej, a zatrzymali się ci na Moście Długim, no bo mają czerwone światło na sygnalizatorze. Natomiast nie ma kolejek w ciągu Alei Wojska Polskiego czy na Gumieńcach, na przykład samochodów jeszcze jest stosunkowo niewiele. Oczywiście będzie przybywać z minuty na minutę, ale my też będziemy aktualizować tę sytuację na drogach. Nie tylko w pomocy drogowej, ale także w wiadomościach Radia Super FM. Dlatego po prostu bądźmy razem, bądźmy wspólnie i mam nadzieję, że ten czwartkowy poranek pokonamy również, a może przede wszystkim za kółkiem.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: 6:38.

Ostatnie odliczanie do godziny 7 za 13, 7. Dzień dobry szczecinianie i mieszkańcy regionu, ale nie tylko, bo słuchacie nas również poza Szczecinem. Są szczecinianie, którzy w naszym mieście już nie mieszkają, za granicą na przykład. Was też serdecznie witam. Takie właśnie pozdrowienia dostałem na Instagramie z poleceniem, żeby przekazać wszystkim słuchaczom Super FM od Marka, który w Kanadzie nas słucha. Marku, dzień dobry. Ja aż sprawdzę z ciekawości, która jest w Kanadzie godzina, bo jest pierwsza prawie, także ta różnica czasu pomiędzy Kanadą a Polską znacząca. Także widzę, że ty też nie masz co robić, albo nie możesz spać po prostu. W każdym razie witamy serdecznie tych, którzy w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, za oceanem, tych, którzy na wschodzie, wszystkich szczecinian albo osoby ze Szczecinem mocno związane, no bo takie właśnie słuchają radia Super FM. My mówimy o szczecińskich sprawach i ich nie zabraknie po godzinie 7, ale jeszcze muzyka. Bo Bledka, Avicii, Rosie, Bruno Mars, naprawdę tej muzyki do godziny 7 jeszcze co niemiara.

0: Wiem, rozumiem, że niebo pochmurne, że przelotne opady deszczu, że chłodno, że zimno, że być może jakiś bezrękawnik albo delikatną kurtkę warto na siebie założyć. Wiem, że no anturaż do tego poranka nie jest najlepszy w Szczecinie, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że jesteśmy razem w Radiu Super FM, to jest chociaż odrobinę łatwiej. Przed nami wiadomości o godzinie 7 i właśnie prognoza pogody, a po 7 przygotowałem dla Was kilka muzycznych niespodzianek.
1: Reklama. Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
2: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
7: Jest 7. Wiadomości Super FM.
8: Północ i centrum z alertami. Dziś możliwe tam burze. Znów zmasowane rosyjskie ataki w Ukrainie, między innymi na Kijów. Będzie też o nocnej szychcie w zabytkowej kopalni.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. 7 województw w północnej i centralnej Polsce z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać po południu. Dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr, a miejscami też drobny grad. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Na Kijów w nocy spadły rakiety balistyczne, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wróg miał też wykorzystać liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Tymczasem spotkanie na szczycie Trumpa z Xi Jinpingiem rozpoczęło się nad ranem polskiego czasu w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany. Z kolei amerykański prezydent nazwał Xi Jinpinga wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Ostatni egzamin napisany ósmoklasiści językiem obcym zakończyli wczoraj maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski.
9: To najprostsze było ogólnie.
10: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka. Był e-mail.
11: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
8: Wyniki egzaminu 3 lipca. Wciąż natomiast trwają oczywiście matury. Dziś rano pisemny egzamin z informatyki, a po południu również pisemne sprawdziany z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią noc muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, zapewnia Roman Chytry z muzeum.
12: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
8: Na chętnych czekają 4 trasy, podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
14: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
15: Super FM. Pogoda.
0: Dokładnie, precyzyjnie 8 stopni. 8 stopni też na prawobrzeżu Szczecina. 8 w centrum. 12, no może nawet 13 po południu. Ale po południu będzie też padać. Mokro było w nocy i mokro będzie też dzisiaj w naszym mieście. Wiatr umiarkowany. Jutro mogą pojawiać się takie przelotne opady deszczu, ale będzie ich mniej niż dzisiaj. Jutro maksymalnie 15 stopni, a jak będzie w weekend... W sobotę podobno 16 stopni i z przejaśnieniami. W sobotę podobno tego słońca będzie więcej, ale do soboty jeszcze troszeczkę czasu zostało. Czwartek i piątek jeszcze co nieco może się zmienić.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
14: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
7: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: 14 dzień maja, 14 dnia maja. Wita się z Wami Bartek Czetowicz. Minęła godzina 7, już 5 minut po godzinie 7, a to Radio Super FM. 14 maja, czyli imieniny obchodzą Maciej i Bonifacy. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Dzień Opiekuna Medycznego, Dzień Farmaceuty także. No i jest takie przysłowie, że jeżeli pankracy, serwacy i bonifacy z przymrozkiem stają, to lato zimne dają. No dzisiaj przymrozków nie ma na szczęście, także latem powinno być w Szczecinie ciepło. Od Cher rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Cher i Strong Enough w Super FM.

0: dużo energii, bo The Weeknd na antenie, no i od razu robimy głośniej i bujamy się w rytm tej muzyki. Nie inaczej będzie za chwilę, bo już za moment Sugar Babes i About You Now. Tę piosenkę też znacie doskonale. 12 minut po godzinie 7, a szczecińscy naukowcy będą pracować na rzecz rzeki Drawy płynącej przez zachodniopomorskie. Chodzi o naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dostali oni dotację unijną na 5,5 miliona euro na kontynuację projektu rozpoczętego jeszcze w 2014 roku pod nazwą Life Drawa Bis. A o co chodzi w tymże projekcie i co naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego będą w rzece Drawie robić? No to posłuchajmy może, jakie tam są szczegóły tego projektu.
1: Nie będzie to działanie związane z pogłębianiem. To są działania właśnie w drugą stronę, powodujące raczej podnoszenie dna i spowalnianie odpływu wody ze zlewni, po to, żeby woda wolniej rzekami uciekała w kierunku morza.
0: Tłumaczy Maciej Chumiczewski, czyli dyrektor generalny w firmie Coms Water, moi drodzy, czyli chodzi o to, żeby było finalnie, żeby to dno było wyżej w rzece Drawie. Ciekawe rozwiązanie, prawda? Czyli trzeba po prostu zaangażować jakichś płytkich ludzi do tego projektu i wtedy powinno się udać.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Dokładnie, precyzyjnie, 20 minut po godzinie 7 my zaglądamy.

0: krótkie kolejki przed skrzyżowaniem z Chopina i tak samo przed skrzyżowaniem z Arkońską i Niemierzyńską. Bez problemów jedziemy wspomnianą Arkońską do ronda Jana Olszewskiego. Węzeł Głębokie, Zagadłowicza, Kupczyka, Miodowa. Tutaj utrudnień nie ma. W ciągu Alei Wojska Polskiego jest także dobrze i przejezdnie. Mam nadzieję, że tak już pozostanie, powiem tak między nami. A jeżeli nie, to oczywiście będziemy wracać do tego tematu, bo o 7:40 następne wiadomości dla kierowców.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz w serce.

0: Loka i prawdziwe powietrze. Prawdziwe powietrze, rześkie dzisiaj powietrze, to na pewno w Szczecinie. Jest chłodno, warto założyć jakąś delikatną kurtkę na siebie. To tak, jeżeli chodzi o odzieżowe podpowiedzi. Już za chwilę wiadomości o godzinie 7.30, prognoza pogody. Tam też będziemy mówić o temperaturach. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła, obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
5: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21.

0: 23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenalia-szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
1: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślin ozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak, a w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
5: Zapraszam, Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: Tobą. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas.
1: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje ze stolicy Pomorza Zachodniego i Andrzej Kutys o 7.30. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Pierwszy dzień Kongresu Morskiego za nami. Były zapowiedzi. Tematy Kongresu poruszymy też dzisiaj w rozmowie Radia Super FM. Wilki Morskie wygrały pierwszy mecz w play-off.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Powrót polskiej bandery, pieniądze na Mijankę Policką, czyli pogłębienie części toru wodnego, także na tor podejściowy do portu w Świnoujściu i kolejne prace nad rozpoczęciem budowy terminalu głębokowodnego. Między innymi te kwestie wybrzmiały w czasie pierwszego dnia Kongresu Morskiego w Szczecinie. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka w studiu portali Polska Morska w Szczecinie i Radia Super FM mówił, że usuwają kolejne przeszkody administracyjne, aby armatorzy wracali pod biało-czerwoną banderę.
4: Rząd w ubiegłym tygodniu przyjął ustawę o wsparciu przedsiębiorstw żeglugowych po to, aby prowadzenie działalności żeglugowej w Polsce było opłacalne i konkurencyjne w stosunku do innych bander. Dla statków, które należą do naszego szczecińskiego pożytemu, będą to najniższe stawki w Europie.
3: Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście Jarosław Siergiej podkreślał, że prace nad przylądkiem Pomerania w Świnoujściu trwają.
5: Wydarcie morzu 186 hektarów Nowej Polski, umiejscowienie tam jako serca tego obiektu głębokowodnego terminala kontenerowego, który będzie obsługiwał największe kontenerowce, które mogą wejść na Bałtyk, to jest zdecydowanie strategia i nowa jakość. W ciągu 4 lat zrobimy gigantyczny przeskok, jeżeli chodzi o znaczenie naszych portów w Szczecinie i Świnoujściu na mapie południowego Bałtyku.
3: Dzisiaj, czyli czwartek 14 maja, to drugi dzień Kongresu Morskiego w Szczecinie. Tę 12. edycję, przypomnijmy, otworzył szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
6: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
3: Polityk ze Szczecina, który w rządzie zajmuje się właśnie gospodarką morską. Słyszeliśmy przed chwilą jego wypowiedź z naszego studia w Teatrze Polskim, a dzisiaj w Radiu Super FM z widokiem na Szczecin w porannej rozmowie Radia Super FM kontynuujemy tę dyskusję. Audycję jak zawsze poprowadzi Michał Kaczmarek. Cześć Michale.
7: Cześć Andrzeju, witam Ciebie i witam naszych słuchacze. Echa 12. Międzynarodowego Kongresu Morskiego jeszcze pobrzmiewają, a dzisiaj kolejny dzień morskich dyskusji. Wczoraj na konferencji wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, który będzie dzisiaj naszym gościem po godzinie 8 rano, ogłosił nowe pieniądze dla Szczecina, 400 milionów złotych na pogłębienie trasy do szczecińskich i polickich portów. Duża inwestycja, duże zadanie. O to więc zapytamy wiceministra, ale także między innymi o zachodnie drogowe obejście Szczecina, bo chodzą pewne plotki na temat tej właśnie inwestycji. Arkadiusz Marchewka po godzinie 8 razem z nami. Zapraszam serdecznie.
6: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
3: Na Żyletki ze zwycięskim rzutem w ostatnich ułamkach sekund z wyrównaną grą w całe spotkanie, chociaż to Szczecinianie startowali z lepszej pozycji własnego parkietu hali Enea Arena. Koszykarze King Wilków Morskich wygrali z Zastalem Zielona Góra 80-78 w pierwszym meczu ćwierćfinału w play-off Orlen Basket Ligi. Na pomeczowej konferencji prasowej trener Wilków Maciej Majcherek dziękował drużynie za walkę do końca.
8: Musimy popracować na tych końcówkach i bo trochę było nerwowo. Cieszę się, że Jeremy trafił ten rzut. Wygrywamy, nieważny styl, ważne zwycięstwo, jest 1-0 w serii. Od teraz odpoczniemy, mamy 2 dni, zrobimy analizę, zobaczymy, czym nas zaskoczyli w ataku i w obronie i dostosujemy się do tego i zaproponujemy to, co my też chcemy grać.
3: W meczu do 3 wygranych jest więc 1-0 dla Wilków Morskich. Kolejne spotkanie ćwierćfinału w play-off koszykarze również zagrają w Enea Arenie w najbliższą sobotę 16 maja o godzinie 18, a już teraz w Radiu Super FM inne areny sportowe.
1: Super FM. Sport.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka cały czas podkreśla, że lepsza gra to efekt dobrej współpracy z nowym trenerem.
10: Na tych ostatnich meczach grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał i technicznie, i taktycznie, więc cieszę się właśnie, że mam więcej automatyzmów, bo trochę przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie i się zastanawiałam i nie byłam jakby pewna tych swoich decyzji, więc teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
9: Świątek w półfinale zagra dziś z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj pokonała Ilenę Rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Ten mecz o 20:30, wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręcznie zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szanse na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisujący w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku. Jagiellonia wygrała 2-0, mimo że to goście stworzyli dużo więcej sytuacji, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
11: Zdaję sobie sprawę, że Raków tworzył tę sytuację. To ciężko pracowaliśmy na to, żeby maksymalnie to utrudnić. Czasami ilością, czasami jakością, czasami trochę fartem piłkarskim. Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała.
9: Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty, o 2 wyprzedza Górnika, a o 3 Raków. W Hiszpanii wszystko jest już jasne, więc rozluźniona po dwudniowej fecie z okazji mistrzostwa FC Barcelona wyraźnie spuściła z tonu. Przegrała wczoraj na wyjeździe z Alavés 0-1. W wyjściowym składzie zagrali obaj Polacy, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
12: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
2: Nawet 13 stopni dzisiaj po południu w Szczecinie, ale chłodno. Warto coś na siebie założyć. Coś więcej niż bluzkę czy bluzę tylko. Aktualnie 8 stopni na termometrach. Wiatr w porywach nawet do 40 km na godzinę. Także umiarkowany, momentami silny. Dzisiaj, jutro 14-15 stopni. Dzisiaj może popadać. Będzie padać już przed południem, ale na pewno po południu.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
12: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
6: Dzień dobry. Tu Super FM.
2: Za 24 minuty będzie 8. A z głośnika grupa Genesis, czyli Land of Confusion. Pomoc drogowa za chwilę. Dzień dobry, tu Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Sądny moment. Jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina? Zaglądamy między innymi w kamery miejskiego monitoringu. Nie jest źle na Moście Długim, na Wyszyńskiego czy na trasie zamkowej. Myślę, że przyzwoita sytuacja w tych miejscach. Oczywiście mamy kolejki na Europejskiej i na Ku Słońcu oraz na Okulickiego przed rondem Gierosa, natomiast węzeł Głębokie jest przejezdny. Zagadłowicza czy Aleja Wojska Polskiego, rondo Jana Olszewskiego, nie ma tam utrudnień. Długie kolejki natomiast na ulicy Wszystkich Świętych, bo tutaj utrudnienia rozpoczynają się przed skrzyżowaniem z ulicą Chopina, a kończą u zbiegu Wszystkich Świętych i Arkońskiej oraz Niemierzyńskiej. Jeżeli chodzi o Niebuszewo, to mieszkańcy tego osiedla Szczecina na pewno zwolnią na Warcisława i na Łątaja przed rondem Giedrojcia, czyli okolice ronda Sybiraków. Tutaj aut jest sporo, a bez utrudnień na przykład na Wilczej, Szczanieckiej, Emilii Plater, Gontyny czy Malczewskiego. To może być alternatywa, żeby nie stać przed Manhattanem, tylko można pojechać Wilczą i Szczanieckiej na przykład. Jeżeli chodzi o północ, to zwolnicie jeszcze na ulicy Bogumińskiej, to znaczy, że powoli dojeżdżacie do skrzyżowania z Chorzą na prawobrzeżu Szczecina. Kolejki na 5 minut, przede wszystkim na węźle Kijewo, czyli przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią, oraz chociaż sporo samochodów także na ulicy Granitowej i Batalionów Chłopskich w okolicach węzła Granitowa właśnie. Tam też powoli kierowcy przejeżdżają w kierunku ronda w Zdrojach, ale nie ma jakichś poważnych utrudnień. Mam nadzieję, że tak już pozostanie. My pomoc drogową Radia Super FM opieramy także na informacjach od Was. Jeżeli widzicie kolejki, jeżeli widzicie problemy, dzwońcie 912455 albo piszcie na Messengerze do Super FM.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Madonna w Super FM. 11 minut do godziny 8 nam już zostało w Wigilię Piątku. Dzisiaj czwartek, wiem, że doskonale dacie sobie radę i dotrwamy do weekendu. Na antenie radia Super FM bardzo często dobre informacje, ale są też te smutne, przykre. Nowy park już zniszczony, moi drodzy. Pomalowane tablice, ławki, altana, mała architektura, otwarty zaledwie kilka miesięcy temu ekopark Złotowska już padł ofiarą wandali. Nie odpuścimy tego tematu, podkreśla zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Ekopark Złotowska, tak jak wspominałem, został otwarty zaledwie kilka miesięcy temu, w październiku ubiegłego roku. No i patrzę na zdjęcia, jak ten ekopark aktualnie wygląda. No i wygląda źle, bardzo źle, mówiąc szczerze. Zarysowane, zamalowane ławki, krzesła, tablice, stoliki. W zasadzie nie wiem, co ktoś chciał osiągnąć tym efektem. Nie wiem, jakim człowiekiem trzeba być, żeby przyjść i zepsuć. To trzeba być naprawdę, trzeba być kompletnym... A poza tym, to myślę, że tacy ludzie, którzy robią takie rzeczy, to są... No i ulało mi się dzisiaj tak po prostu. Kiedyś trzeba powiedzieć prawdę po prostu o tych ludziach. To na poprawę humoru możemy sobie popstrykać palcami razem z grupą Queen za 9:08.

0: To nieśmiertelna grupa Queen w radiu Super FM. Dokładnie 5 minut zostało do godziny 8. Przed nami wiadomości radia Super FM, najważniejsze informacje, raport z kraju i ze świata, a potem będziemy mówić więcej o Szczecinie i o regionie. Trwa 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Naszym gościem o 8.03 będzie Arkadiusz Marchewka, czyli wiceminister infrastruktury. Ważne informacje w kontekście m.in. zachodniej obwodnicy Szczecina.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
5: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
6: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
10: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty Festiwal Win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
11: Zapraszam. Olgier Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
14: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
15: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrowit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: 15 maja. Dołącz do nas.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 8. Wiadomości Super FM.
8: Leśnicy rozpoczęli liczenie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Resort obrony dementuje, Amerykanie nie wstrzymali przerzutu żołnierzy do Polski. Za chwilę też wilk, smakosz owoców.
9: Uwielbia jeść banany.
8: To nowy lokator zoo w Opolu.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Leśnicy rozpoczęli tak zwaną inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
10: I leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym, zdrowym drzewostanom.
8: W części lasu, który był objęty pożarem, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Portal Army Times poinformował wczoraj, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, czyli sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Czytamy we wpisie Cezarego Tomczyka na platformie X. Wiceszef resortu obrony zapewnia, że Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
11: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
8: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze, co jednak bardzo ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Litr benzyny 95 może kosztować dziś nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a litr oleju napędowego 6,92. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. Przypomnę, że rządowy pakiet ceny paliw niżej, obniżający akcyzę i VAT na paliwa właśnie, został przedłużony na razie do końca maja. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Na koniec jeszcze u nas drapieżnik z nietypową dietą. Ludwik, nowy lokator opolskiego zoo, to wilk grzywiasty. To gatunek pochodzący z Ameryki Południowej. Jego przedstawiciele to miłośnicy owoców, mówi Tomasz Teratuta z opolskiego zoo.
9: Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany.
8: Ludwik trafił do Opola z okolic francuskiej Marsylii. Dołączył do wilczycy Izy. Teraz zadaniem zwierząt będzie powiększenie populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku.
0: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
12: Poranna rozmowa Radio Super FM w czwartek zaczyna się właśnie teraz. Drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Morskiego przed nami. Pierwszy dzień za nami. Intensywny dość. Trochę będziemy o tezach tego kongresu i o wnioskach z kongresu rozmawiać z gościem, który jest już obecny w studiu, a miał wczoraj pewnie nie najłatwiejszy dzień. Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, poseł Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina.
13: Dzień dobry.
12: Panie pośle, najpierw plotki będziemy weryfikować. Czy prawdą jest, że w poniedziałek podpisujecie umowę na trzeci etap zachodniej obwodnicy Szczecina?
14: Prawdą jest, że jesteśmy już do tego gotowi i dogrywane są ostateczne szczegóły. Czy to się wydarzy w poniedziałek? To jeszcze nie potwierdzam, ale wydarzy się to na dniach.
12: Czy można powiedzieć, że te plotki, które tam gdzieś w korytarzach Kongresu Morskiego krążyły, że już jest to ten moment, to są plotki, które nie wzięły się z palca?
14: Nie. Potwierdzam, finansowanie na realizację wszystkich trzech odcinków zostało zapewnione przez rząd. 8 300 000 000 zł. Największa w historii kwota, która trafia do Szczecina, można powiedzieć, na inwestycję, o której mówi się od 30 lat. W końcu jest realizowana. Na dwóch odcinkach prace już się toczą, czyli już od węzła Kołbaskowo do węzła Police. Wykonawcy przejęli place budowy. Zostaje ten trzeci odcinek, najważniejszy, z tunelami, dwoma tunelami, najdłuższymi w Polsce, pod Odrą. No, myślę, że dni tylko dzielą nas od złożenia podpisów.
12: Rozumiem, że w maju to na pewno nastąpi.
14: Tak, to wie pan, to jest tylko kwestia tylko i wyłącznie pewnych spraw związanych z odpowiednią organizacją, zapewnieniem gwarancji, przygotowaniem wszystkiego. Machina ruszyła.
12: To podpisanie umowy będzie wiązało się z tym, że faktycznie już coś zacznie jeszcze bardziej ruszać, czy to jest tylko nominalne podpisanie umowy, a tak naprawdę ten trzeci etap nie będzie realizowany równolegle od razu, tak jak realizowane są już pierwsze dwa, właściwie pierwszy?
14: Myślę, że będą to prace, które będą się toczyć z jednej strony niezależnie, ale no jednak w tym samym czasie, tym bardziej, że realizacja tego ostatniego odcinka z tunelami potrwa dużo dłużej niż tych odcinków drogowych, bo te drogowe będą zakończone w 2029 roku, ten tunelowy no około 3 lat później. No ale to wynika przede wszystkim z trudności i wyzwania inżynieryjnego, jakim jest zbudowanie tych dwóch tuneli, przygotowanie specjalnej maszyny, przywiezienie jej tutaj, złożenie. To jest wielkie przedsięwzięcie. Całość inwestycji będzie gotowa na przełomie lat 31-32, no ale jest to blisko 55 km drogi ekspresowej, najdłuższe 5-kilometrowe tunele. Gigantyczne przedsięwzięcie z punktu widzenia budowlanego. Jeszcze trochę na nie poczekamy, ale najważniejsze jest to, że finansowanie zostało zapewnione, roboty ruszyły, nie ma odwrotu, budujemy Zośkę.
12: Jeszcze druga plotka z Kongresu Morskiego, zanim już będziemy rozmawiali o samym kongresie, czyli fakt, że w ciągu najbliższych tygodni mają zniknąć z bulwaru niedaleko Mostu Długiego dwa statki, a właściwie dwa pustostany pływające, aż ciężko je nazwać, czyli Konrad i Daria, jeżeli się nie mylę.
14: W każdej plotce jest odrobina prawdy, natomiast tutaj wymaga to konkretnych działań administracji państwowej i zapewniam wszystkich państwa. Administracja państwowa, zarówno Urząd Żeglugi Śródlądowej, Wody Polskie, jak i administracja rządowa u wojewody są w pełnej gotowości i przygotowują rozwiązania, które rozwiążą ten problem po latach. Natomiast jak pan wie, ja nie jestem politykiem, który deklaruje coś, zanim nie mamy tej pewności. Mogę tylko zapewnić państwa i pana redaktora, że bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby te no, zalegające tam jednostki stamtąd po prostu
12: zniknęły.
14: Panie ministrze,
12: pan wie, że znamy się od wielu lat. Wie pan, że ja lubię konkretne odpowiedzi. Do wakacji znikną, czy raczej do wakacji się nie uda?
14: Zrobimy wszystko, żeby tak się stało.
12: Panie ministrze, Kongres Morski, mówiłem już, że intensywny dzień wczoraj miał miejsce. Najpierw trochę o inwestycjach, czyli o czymś, co pan nazwał autostradą wodną do portu. Co to takiego będzie i czy to będzie inwestycja strukturalna, infrastrukturalna, czy to będzie inwestycja, która będzie tutaj widoczna u nas w mieście i w okolicach?
14: Budujemy autostradę do naszych portów, do portu w Szczecinie, do portu w Policach, ale także do portu w Świnoujściu. Na czym ona polega? Żeby państwu tak to dobrze wytłumaczyć. Dzisiaj największe statki, które wchodzą do szczecińskiego portu, takie na przykład 200-metrowe, nie mogą się bezpiecznie i swobodnie minąć, dlatego że ten tor wodny jest za wąski. I często, szczególnie w okresach zimowych, mamy do czynienia z sytuacją, że duże statki muszą czekać jeden dzień dłużej, aby wejść albo wyjść z portu, co utrudnia żeglugę. Dlatego Budujemy tak zwaną mijankę Police na wysokości portu w Policach. Będzie druga część toru wodnego, czyli w kanale Polickim, 5 km prac czerpalnych, 100 metrów szerokości, 12,5 metra głębokości po to, aby te statki mogły się swobodnie mijać. I to jest pierwszy element tej inwestycji, która jest finansowana w 100% z budżetu państwa. Jej wartość to około 150 milionów złotych. Właśnie wczoraj podczas Kongresu Morskiego ogłosiliśmy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców tej inwestycji. Druga inwestycja również wiąże się z torem podejściowym do Świnoujścia, ale z tym obecnym, jeszcze nie tym związanym z przylądkiem Pomerania, na długości 30 km wybudujemy tor podejściowy, który będzie miał blisko pół kilometra szerokości. Dzisiaj szerokość tego toru to 200 metrów, więc jeśli wchodzi duży gazowiec do portu w Świnoujściu, to ta żegluga jest jednokierunkowa i ona blokuje w tym momencie wchodzenie innych statków do Świnoujścia, tych dużych, czy no, też do Polic, czy do Szczecina, no przecież tam jest również ten tor do naszych portów, więc poszerzamy 30-kilometrowy odcinek toru wodnego do szerokości pół kilometra, tak aby duże statki mogły swobodnie obok siebie przechodzić. Na tę inwestycję przeznaczamy około 220 milionów złotych. Na to uzyskaliśmy finansowanie z Unii Europejskiej, bezzwrotną dotację i również wczoraj podczas Kongresu Morskiego ogłosiliśmy wszczęcie postępowanie na wybór wykonawców dla tego przedsięwzięcia, więc w sumie kolejny rok Kongresu przynosi kolejne ważne dla Szczecina i Pomorza Zachodniego od niego inwestycje, no tym razem ich wartość wynosi blisko 400 milionów złotych, więc to jest coś, co poprawi przepustowość toru, który prowadzi do portu w Szczecinie, w Świnoujściu, do portu w Policach. Ważna sprawa dla naszego regionu.
12: Podczas kongresu mówił pan także o polskiej banderze, co było trochę właśnie tym elementem weryfikacyjnym, o którym już rozmawialiśmy, czyli podczas edycji 11 w 2025 roku padły pewne deklaracje odnośnie bandery. Potem w styczniu, oczywiście poza spektakularnym chrztem, trochę bywało negatywnych komentarzy odnośnie tego, że wielka, spektakularna jednostka, ale nie pod polską banderą. Czy to oznacza, że jesienią bursztyn już zostanie ochrzczony pod polską banderą?
14: Tego obiecać nie mogę, dlatego że od blisko 30 lat polscy armatorzy rejestrują statki za granicą, bo jest to po prostu tańsze. My przygotowaliśmy ustawę, która została już przyjęta przez rząd po 30 latach. Przez 30 lat nikt tego nie zrobił. To było bardzo wymagające przedsięwzięcie. Tworzymy warunki, które sprawią, że prowadzenie działalności żeglugowej w Polsce będzie znów opłacalne. Żeby państwo dobrze zrozumieli, dzisiaj za granicą podatki są dużo niższe, więc jeśli nasi armatorzy, nasze firmy, które posiadają statki, miałyby rejestrować statki w Polsce, to musiałyby ponosić większe koszty działalności. A żeby utrzymać się na rynku, musiałyby podnosić cenę swoich usług, czyli cenę frachtu. Konkurując w żegludze globalnej, albo byśmy musieli się szybko zwinąć, albo zwinąć po prostu znowu biało-czerwoną. Więc to, co należy zrobić, to stworzyć dobre przepisy podatkowe i od stycznia przyszłego roku, bo tak się zakłada zawsze, że od nowego roku wchodzą zmiany w przepisach podatkowych, będą one funkcjonować. I co to będzie? Po pierwsze, zamiast podatku CIT, przedsiębiorstwa żeglugowe będą płacić niski podatek tonażowy. Dla statków naszego PŻM-u będzie to najniższa stawka w Europie. Po drugie, marynarze, tak jak jest to obecnie pod banderami Cypru, Malty czy Portugalii, będą zwolnieni z podatku PIT po to, żeby pływanie pod biało-czerwoną było atrakcyjne. I po trzecie, mamy rozwiązania, które pozwalają na obniżenie kosztów pracy w Polsce, czyli składki ZUS już w przyjętej ustawie są na preferencyjnych warunkach. Biorąc te wszystkie okoliczności w garść, to sprawia, że warunki do prowadzenia działalności żeglugowej będą znów opłacalne. Ale chcę też powiedzieć jasno, to nie jest przedsięwzięcie, które od pstryknięcia palcem się nagle wydarzy.
12: Bo chciałem o ten element przejściowy zapytać, panie ministrze, bo to jest istotne. Mówicie, że w czerwcu będzie ustawa pod obradami Sejmu, a mimo wszystko nowe jednostki, które są wprowadzane do obrotu, wciąż będą jeszcze rejestrowane pod starymi, pod innymi banderami, przepraszam. To oznacza, że tak naprawdę ile miesięcy albo ile lat potrzeba, żeby udało się to przeformatowanie w takim horyzontalnym trybie?
14: Rok 2027 będzie to początek zmian. W polskiej flocie, na przykład u największego polskiego armatora, mamy ponad 50 jednostek. Te jednostki pływają pod różnymi banderami. Pod banderami Cypru, pod banderami Wysp Bahama, pod banderami Madery. Wiele z tych statków ma hipoteki, bo są budowane z pożyczek bankowych, z kredytów i ten proces będzie trochę trwał. Natomiast są jednostki, które są wolno od tych wszystkich zabezpieczeń i na nich możliwe będzie jak najszybsze, w pierwszej kolejności, przeflagowanie. Ale wydarzy się to od początku stycznia, kiedy od początku przyszłego roku, kiedy te przepisy podatkowe wejdą w życie, no bo to wtedy ma sens. Tego nie było przez 30 lat. Nie da się tego zrobić w jeden dzień, ale rozpoczęcie procesu i stworzenie tych warunków pokaże jasno, że jesteśmy na dobrej drodze, aby to robić. Nie będę składał jeszcze deklaracji, który statek będzie pierwszy i jak to zrobimy. Natomiast najważniejsze jest dla mnie to, żeby Sejm przyjął tę ustawę, a prezydent ją podpisał. Więc jesteśmy gotowi na dalsze prace w parlamencie. Ustawa jest już w Sejmie. Myślę, że na następnym posiedzeniu Sejmu będzie już głosowana w pierwszym czytaniu. Jesteśmy na dobrej drodze. Temat od ubiegłorocznej deklaracji został dowieziony. Przepisy są gotowe, a zapewniam, to nie była łatwa sprawa.
12: Zaczęliśmy od plotek, to skończymy na plotkach, panie pośle. Czy prawdą jest, że ma pan zadeklarowaną jedynkę na liście Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?
14: Nie. Nie mam. Nie ma takich rozmów w ogóle.
12: Na pewno.
14: Na pewno.
12: Nie, panie jest... pośle, no nie żartujmy sobie. Nie ma rozmów na rok przed wyborami.
14: Naprawdę nie ma. Naprawdę nie ma. Ja robię swoje, walczę o sprawy moich wyborców, Szczecina, Pomorza Zachodniego. Jeżeli uważam, że bez względu na to, i co nieraz chyba udowadniałem, które ma się miejsce na liście, jak jest się zaangażowanym w sprawy, autentycznie w sprawy mieszkańców, to i tak to jest docenione. A jakie będzie decyzja w tej sprawie, to zobaczymy. Wie pan, my jeszcze nie mamy podjętej ostatecznej decyzji, w jakim formacie pójdziemy, jak będą wyglądały listy, czy będzie to lista koalicyjna, czy będzie to lista samodzielna Koalicji Obywatelskiej. Tego jeszcze nie wiemy. Ja robię swoje.
12: Pan był kiedyś ósemką, potem dwójką, potem trójką. Znaczy się zastanawiam, co jeszcze w tym konglomeracie politycznym może się wydarzyć, bo to, że jeszcze możecie się grupować inaczej na listach wyborczych, to sprawa
14: oczywista. Wie pan, co jest dla mnie, dla mnie ważniejsze? Że pomimo tego, że miałem różne miejsca, z każdymi wyborami miałem większe zaufanie wyborców i mam nadzieję, że utrzymanie tego trendu będzie trwało.
12: Arkadiusz Marchewka był gościem Radio Super FM w czwartkowy poranek. Panie ministrze, bardzo dziękuję za
14: rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
13: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
6: Super FM. Pogoda.
15: Będzie dzisiaj padać przed południem, a przede wszystkim po południu. Maksymalnie 13 stopni, teraz 9, wiatr umiarkowany. Jutro może też pokropić, jutro będzie cieplej, jutro 14-15 stopni, a w sobotę dużo więcej. Słońca pod weekend chyba zbliżają nam się dobre informacje.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
13: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
16: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Informacje dla kierowców na 97,5 w Radiu Super FM. Prawobrzeże, węzeł Kijewo. Tam kolejka w kierunku centrum na kilka minut. Jeżeli chodzi o Pomorzany, to na Mieszka I przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich będziecie musieli zwolnić, zatrzymać się w niedługiej kolejce. Podobnie na Ku Słońcu i na Europejskiej oraz Okulickiego przed rondem Gierosa, czyli Gumieńce, a węzeł Głębokie, okolice Kąpieliska, Przejezdne, Aleja Wojska Polskiego także. Jeżeli chodzi o szczecińskie Niebuszewo, to tutaj już zdecydowanie lepiej na Wszystkich Świętych, na Niemierzyńskiej i Jarkońskiej. Tam mieliśmy kolejki, teraz już przejezdnie, bez utrudnień na Obotryckiej, Wilczej i Zczanieckiej. Coraz lepsza sytuacja na ulicy Bogumińskiej. Generalnie nie mieliśmy chyba dzisiaj takiego porannego szczytu komunikacyjnego.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Trudno się z tym nie zgodzić, że serce nie sługa i o tym właśnie śpiewała Ania Dąbrowska przed skrótem najważniejszych wiadomości. 8:30, przecież już za chwilę na zegarach i wrócimy podczas serwisu informacyjnego m.in. do porannej rozmowy Radia Super FM.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu

0: Edison. Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie. Bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa, a tam...
5: Gorzko, gorzko!
4: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Andrzej Kutes, zapraszam. Podpisanie umowy na trzeci najtrudniejszy, najdroższy, bo z tunelem pod Świętą etap budowy zachodniej obwodnicy Szczecina na dniach. Przyznał w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Według naszych nieoficjalnych informacji stanie się to już w poniedziałek 18 maja. Szczeciński polityk Koalicji Obywatelskiej nie potwierdził tych plotek, ale też ich nie zdementował. Popularna Zośka, czyli zachodnia obwodnica Szczecina w całości razem ze wspomnianym trzecim etapem i wydrążonym pod rzeką tunelem drogowym według harmonogramu ma być gotowa do 2032 roku. Umowy na dwa inne etapy są już podpisane, wykonawcy przystąpili do pracy. W rozmowie dyskutowaliśmy także m.in. o Kongresie Morskim czy w Rakach przy Moście Długim. Tu jest rozwiązanie, szczegóły w wiadomościach za godzinę, a cała rozmowa będzie też w naszych podcastach.
15: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: Ogrodnicza, świetnie znana szczecinianom impreza, ale także informacja o tym, że w najbliższy weekend Wały Chrobrego będą zamknięte dla samochodów. Kiermasz, pamiętajcie o ogrodach. Jego wiosenna edycja to okazja, aby zobaczyć w jednym miejscu rośliny, które mogą upiększyć zarówno ogródki na balkonach, jak też działki czy duże ogrody. O tej edycji Pamiętajcie o ogrodach, zaplanowanej na weekend 16 i 17 maja. Jeszcze będziemy mówić. Radio Super FM jest też jednym z patronów tego wydarzenia.
15: Więcej na stronie super.fm.
14: Ważna postać chemika, siatkarka wyjściowego składu, która zagrała we wszystkich spotkaniach naszej drużyny. Informuje klub Lotto Chemice. Lotto Chemik Police informuje, że Julia Orzeł podpisała nowy kontrakt na kolejny sezon siatkarskiej Tauron Ligi. W komunikacie prasowym zawodniczka podkreśla, że w Policach czuje się dobrze, wierzy w kierunek, w jakim podąża Chemik, chce być częścią tego progresu. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie zrobimy duży krok do przodu, szczególnie w aspekcie sportowym, mówi Julia Orzoł. Jej dobra gra w Chemiku została zauważona także przez selekcjonera reprezentacji Polski. Teraz jest właśnie na zgrupowaniu kadry siatkarek. A co jeszcze dzieje się w sporcie? O tym więcej w Radiu Super FM.
2: Super FM Sport.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni coraz bliżej wyjazdu na Mistrzostwa Świata. W pierwszym spotkaniu kluczowego dwumeczu z Austrią biało-czerwoni wygrali na wyjeździe 26-25. To dopiero połowa drogi do celu, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
17: To jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy jedną zaliczkę jednobramkową, więc pierwsze co, nie było żadnego optymizmu, nie było żadnej radości. Jest pełne skupienie i koncentracja na określonym celu.
16: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Już tylko Jagiellonia Białystok może zagrozić Lechowi Poznań w walce o Mistrzostwo Polski w piłkarskiej ekstraklasie. To dlatego, że w zaległym meczu z bezpośrednim rywalem z czołówki Rakowem Częstochowa wygrała wczoraj 2-0. Szkoda, bo byliśmy w tym meczu lepsi, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
18: Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj wystarczająco dużo w ataku, żeby ten mecz wygrać. No przynajmniej jedną z tych 5 sytuacji, które mieliśmy, powinniśmy zamienić na bramkę. Natomiast niewystarczająco dużo, jeżeli chodzi o działania w obronie i zbyt łatwo te bramki straciliśmy. W piłce nie daje się punktów za wrażenie artystyczne, tylko za konkrety i dzisiaj Jagiellonia tych konkretów po prostu miała więcej.
16: Z walki o mistrzostwo wypisał się wczoraj także Górnik Zabrze, jedynie remisujący w Gdyni z Arką 0-0. Jest konkretna oferta dla Roberta Lewandowskiego i to obłędna, bo saudyjski klub Al-Hilal jest gotowy zapłacić naszemu napastnikowi aż 90 milionów euro za jeden sezon gry. Kapitan naszej kadry wciąż nie zdecydował, czy zostanie w Barcelonie, czy zmieni klub. Iga Świątek po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do półfinału turnieju WTA. W Rzymie po kapitalnym meczu wygrała w ćwierćfinale z Amerykanką Jessiką Pegulą 6-1, 6-2. O finał zagra dziś wieczorem z Ukrainką Eliną Świtoliną. Szalony etap w Giro d'Italia. Na trasie 5. odcinka mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM. Pogoda.
21: Aktualnie 8 stopni w Szczecinie, prawie 9:13 po południu, przelotne opady deszczu. Spoglądam nerwowo w niebo, gęste chmury nad głowami. Będzie padać się przed południem, ale też po południu, dodam na pocieszenie. Jutro będzie nieco cieplej, stopni 14 też może pokropić, ale w sobotę już dużo więcej słońca i nawet 15 stopni. Wiosno, wróć!
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
22: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Na bieżąco sprawdzamy sytuację na ulicach Szczecina, na ulicy Bogumińskiej. Wolno obok ogródków działkowych. Przejeżdżacie i dojeżdżacie do skrzyżowania z ulicą Chorzą. Tutaj utrudnienia mają już kilkaset metrów długości. Coraz lepsza sytuacja na Wszystkich Świętych, zarówno przed skrzyżowaniem z Chopina, jak i Arkońską i Niemierzyńską. Bez utrudnień już przy Węźle Głębokie. Dobre informacje płyną z ulic Kupczyka czy Miodowej, no ale także Łukasińskiego i Topolowej. W Mierzynie oczywiście cały czas na Gumieńcach kolejki europejska na 5 minut, ku Słońcu nieco krócej. Na minutę czy dwie. To jeżeli chodzi o utrudnienia teraz w drodze do centrum Szczecina. Opady deszczu nam się szykują przed południem w naszym mieście. Natomiast nie ma poważniejszych utrudnień i oby tak już pozostało.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

trzy litery. OMD w Super FM. O żeglowaniu była ta piosenka Sailing on the Seven Seas. 10 minut zostało do godziny 9. Być może słyszeliście w wiadomościach radia Super FM, że już w ten weekend wały Chrobrego zamienią się w zielony raj. Przed nami 51. edycja kiermaszu ogrodniczego. Pamiętajcie o ogrodach. Tam rzadkie okazy kolekcjonerskie, egzotyczne propozycje, ale i od lat dobrze znane i sprawdzone odmiany. Dodatkowo ponad setka wystawców służących dobrą radą i regionalne jedzenie. To wszystko w najbliższy weekend na wałach Chrobrego. Radio Super FM zaprasza Was serdecznie 16 i 17 maja właśnie na kiermasz ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.

0: Kończymy to przyjęcie, to znaczy kończy się audycja Dzień Dobry, tu Super FM, Bartek Czotowicz, słyszymy się jutro, a jutro już piątek, czyli weekendu, początek. Super FM z widokiem na Szczecin. Po godzinie 9 najpierw będą wiadomości. Cześć!
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
2: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: 15 maja. Dołącz do nas.
1: I po reklamie.
2: Jest 9. Wiadomości Super FM.
3: Burze, ulewy, wiatr. Są alerty pogodowe. Rząd szykuje podatek dla gigantów cyfrowych. Będą rosły razem dzieci i drzewa. Taka akcja w Gliwicach.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw na północy i wschodzie. Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 75 km na godzinę, miejscami też grad. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i potrwają do 19. Obejmują województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Bądźcie więc bardzo ostrożni. Klamka zapadła. Polska zamierza wprowadzić 3-procentowy podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejść ma w życie w 2027. Przeciwne wprowadzeniu takiego podatku są Stany Zjednoczone, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić i mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
3: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce. 2 godziny trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To 2 razy dłużej niż planowano. Trump będzie w Chinach do jutra. Więcej o tym szczycie Tomasz Orchowski.
5: Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój, choć co do zasady ma nadzieję na dobre relacje z Waszyngtonem. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw. Wielki przywódca, tak lidera Chin nazwał Trump. Prezydent USA wyraził nadzieję, że relacje między mocarstwami będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Oprócz Tajwanu, głównymi tematami szczytu są między innymi wojna z Iranem, handel oraz sprawy związane ze sztuczną inteligencją.
3: Ciekawe spotkania i wystąpienia też w Poznaniu, w odbywającym się tam w kongresie Impact weźmie dziś udział były premier Kanady Justin Trudeau. Wśród wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień imprezy znalazły się też m.in. wystąpienia przedstawicieli polskiego rządu, w tym ministrów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego i Barbary Nowackiej. Będą rośli razem. Dzieci urodzone w Gliwicach w zeszłym roku mogą mieć swoje drzewo. Do końca maja rodzice mogą się zgłaszać do akcji Rośniemy Razem. Potem jesienią będzie wspólne sadzenie drzew. Do nasadzeń wykorzystane zostaną m.in. lipy, klony, dęby, buki czy graby. Drzewa po posadzeniu zostaną oznaczone imionami dzieci oraz miesiącem i rokiem urodzenia.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
6: Po 11 według prognoz szczecińskich synoptyków pokropi po południu. Także zatem bez parasola albo czegoś nieprzemakalnego nie ma co się ruszać. Teraz 8 stopni to okolice Bezrzecza i Krzekowa, a na placu Rodła już 9. Dzisiaj maksymalnie do 13.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Jak wygląda prawdziwa rozprawa sądowa? Co dzieje się za drzwiami sal rozpraw? Jak pracują sędziowie, adwokaci, a także policjanci? Już niebawem będziemy mogli zobaczyć to wszystko z bliska. Sąd apelacyjny w naszym mieście otworzy swoje drzwi dla odwiedzających podczas wyjątkowej nocy otwartych sądów. Więcej o tym w naszym przedpołudniowym programie. A czy jesteście gotowi na kolorowy weekend na Wałach? Raj dla miłośników kwiatów i roślin do ogrodu i na działkę. Marek Maj i Robert Szyjanowski obiecali, że wpadną do nas, a poza tym po 10:00 Piotr Jarząbek i gość Super Eko Magazynu, dr Monika Mak. I jedno z pytań, na które znajdziemy odpowiedź. Czy przyroda rzeczywiście wspiera nasz dobrostan psychiczny? Ja nazywam się Jarek Fendler i mam nadzieję, że zostaniecie z Radiem Super FM przynajmniej do południa. Dzień dobry.

coś czuję, że to będzie przebój tegorocznego lata Team Impala. Dracula w specjalnym remiksie, prawie 16 minut po 9:00. Super FM z widokiem na Szczecin. Historia biegania jest tak dawna jak ludzkość. No, wywodząc się z prehistorycznych polowań i starożytnych igrzysk, źródła podają, że to 776 rok przed naszą erą. A dziś biegi to popularna forma aktywności i do niej gorąco zapraszamy. Razem z Centrum Handlowym Stery. Poczujcie energię i zadbajcie o swoje zdrowie właśnie razem z Centrum Handlowym Stery. Zapraszamy razem z nimi na Ster na Zdrowie. To taka specjalna organizowana we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia akcja. To coś więcej niż zwykłe treningi. Przypominamy, startujemy już w sobotę o 10:00 w naszym przedpołudniowym programie. Dorota Bemzak, jedna z organizatorek tej bardzo pożytecznej imprezy, na pewno odwiedzi studio Super FM i trochę więcej szczegółów zdradzi nam na 97.5. A teraz Niezniszczalni. I można powiedzieć rokowo, obiecująco, intrygujący. O tak, Bujanie w obłokach i Perfekt.

0: Słuchaczka Natalia napisała: panie redaktorze, ta pogoda w Szczecinie to trochę w kratkę. Raz ciepło, raz zimno. Kiedy będzie ciepło? Za chwilę pewnie powiemy o tym w wiadomościach. Mój redakcyjny kolega Andrzej Kutys jest już w studiu z kompletem informacji.
1: Ale ja się nie zgodzę z tą pogodą, że jest w kratkę. To nieprawda, bo nie? Jest zimno, poza tym jest zimno, później jest zimno i na koniec jest zimno, więc jest stała, a nie w kratkę.
0: I tak brzmi urodzony optymista. O!
1: To można powiedzieć. Patrzę za okno, jak można nie być optymistą.
0: Najnowsze wiadomości. Już za moment, wczoraj w Teatrze Polskim zainaugurował Międzynarodowy Kongres Morski. To już 12. edycja tego wydarzenia, które właśnie jest organizowane w stolicy Pomorza Zachodniego. A dzisiaj dyskusje tematyczne, Andrzeju, przenoszą się tutaj, po sąsiedzku, do hotelu Radisson.
1: Tak, ale o tym będziemy mówić, chociaż akurat w tych wiadomościach niekoniecznie o Kongresie Morskim, chociaż temat, który w pewnym sensie z morzem jest związany, a porusza Szczecinian w dyskusjach, czyli wraki spod Mostu Długiego. I mieliśmy zapowiedź dzisiaj w rozmowie Radia Super FM wiceministra infrastruktury ten temat za chwilkę w wiadomościach.
0: Jak zwykle, jak zawsze, tajemniczy Andrzej Kutys.
2: Reklama. Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: I po reklamie.
0: Wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
1: Wraki spod Mostu Długiego i zapowiedź wiceministra z naszego studia. Remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich. Ster na zdrowie w ten weekend.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Do końca czerwca, czyli do początku wakacji, jak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, urzędy mocno pracują, aby usunąć wreszcie spod Mostu Długiego dwa niszczejące statki. Właściciel zapostur Darii i Konrada nie płaci od lat, ale przepisy są takie, że od prawie roku kilka urzędów stara się znaleźć sposób na ich odholowanie, aby nie narazić się na kłopoty. O niszczejące jednostki, praktycznie wraki, pytaliśmy Arkadiusza Marchewkę w naszym studiu.
12: W każdej plotce jest odrobina prawdy.
3: Natomiast tutaj wymaga to konkretnych działań administracji państwowej i zapewniam wszystkich państwa. Administracja państwowa, zarówno Urząd Żeglugi Śródlądowej, Wody Polskie, jak i administracja rządowa u wojewody są w pełnej gotowości i przygotowują rozwiązania, które rozwiążą ten problem po latach. Natomiast, jak pan wie, ja nie jestem politykiem, który deklaruje coś, zanim nie mamy tej pewności. Mogę tylko zapewnić państwa i pana redaktora, że bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby te zalegające tam jednostki stamtąd po prostu zniknęły.
12: Panie ministrze, pan wie, że znamy się od wielu lat. Wie pan, że ja lubię konkretne odpowiedzi. Do wakacji znikną, czy raczej do wakacji się nie uda?
3: Zrobimy wszystko, żeby tak się stało.
1: Jesienią 2025 roku na jednym ze statków przy Moście Długim wybuchł pożar. Właściciel wtedy pojawił się na miejscu, chociaż od miesięcy pozostaje nieuchwytny dla urzędowej korespondencji.
2: Więcej na stronie super.fm.
1: Remont dwóch dziedzińców za ponad 36 milionów złotych, czyli położenie na nowo wszystkich instalacji podziemnych i tym samym ostateczne zabezpieczenie zabytku przed ryzykiem katastrof, a na koniec odnowiona równa kostka wewnątrz kompleksu Książąt Pomorskich. Podpisano już umowę z wykonawcą. Marszałek województwa Olgierd podkreślał, że to zadanie wymagające dużej uwagi.
13: Po 5 postępowaniach przetargowych udało nam się w końcu wyłonić wykonawcę. Chyba już w jakiś sposób pomału wieńczyć dzieło modernizacji Zamku Książąt Pomorskich.
1: Pełniąc obowiązki dyrektor zamku Wioleta Słoka zwracała uwagę, że po wcześniejszych pracach pod względem archeologicznym wiele już na zamku odkryto, choć faktycznie to będą także głębokie wykopy, prowadzone jednak tak, aby nie zakłócić codziennej pracy w zabytku.
14: Zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego konserwatora zabytków nawierzchnia nadal będzie położona kostką brukową, możliwie tą, która już jest.
1: Czy prace nad renowacją zamku są kompleksowo na ukończeniu? W większości tak, odpowiadał marszałek Geblewicz.
13: Mam takie głębokie poczucie, że w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat zrobiliśmy więcej niż przez graffiti przez 2 wieki.
1: Do końca przyszłego tygodnia wykonawca powinien przyjąć plac budowy. Według harmonogramu prace na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich mają potrwać 2 lata.
2: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
1: Rozpoczynają cykl otwartych treningów biegowych. W najbliższą sobotę Centrum Handlowe Stery wraz z Ruchową Akademią Zdrowia od godziny 10:00. To ma być nie tylko sam bieg, ale jak podkreślają organizatorzy, Ster na Zdrowie ma zachęcać mieszkańców do regularnego ruchu i pokazywać, że aktywność fizyczna może być przyjemnym elementem codzienności. W sobotę 16 maja zaplanowano pierwsze takie spotkanie, a następne odbywać się będą w kolejne weekendy do 11 lipca włącznie. Patronem Steru na Zdrowie jest również Radio Super FM.
15: Super FM Sport.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. I to w kapitalnym stylu, pokonujący Jessica Pegulę do 1-2. Tym samym zrewanżowała się Amerykance za 2 ostatnie porażki.
17: Faktycznie te ostatnie mecze grałyśmy tylko na szybkich albo na trawie, więc Jessie miała trochę łatwiej. Ja myślę, że dzisiaj miałam trochę łatwiej, jeśli chodzi o to, bo nasze style gry są w sumie takimi przeciwieństwami. Ona gra bardzo płasko i w ogóle prawie nie rotuje. Ja w sumie opieram swoją grę na tej rotacji, więc tym razem po prostu wykorzystałam to, że gram na swojej ulubionej nawierzchni i te właśnie dobre rzeczy z mojej gry mogę uwydatnić.
16: Dziś wieczorem Świątek w półfinale zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj po ciężkim 3-setowym meczu pokonała Jelenę Rybakinę. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na dzisiejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
18: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
16: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. A skoro przy polskiej piłce jesteśmy, to wczoraj rozegrano w Ekstraklasie 2 zaległe bardzo ważne mecze. Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2, a Arka Gdynia zremisowała 0-0 z Górnikiem Zabrze. To oznacza, że Lechowi Poznań w walce o tytuł może zagrozić już jedynie Jagiellonia. We Francji tytuł zapewniło sobie PSG, pokonujący wczoraj na wyjeździe Lens 2-0. W Anglii w pogoni za Arsenalem nie ustaje Manchester City, wczoraj wygrał z Crystal Palace 2-0. W Hiszpanii rozluźniona Barcelona przegrała na wyjeździe z Alavesze 0-1, a we Włoszech pokrajowy puchar sięgnął Inter, pokonując w finale Lazio 2-0.
15: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
0: Oby do soboty, bo później ma być cieplej, nawet 18-19 stopni. Dzisiaj tylko 13. Teraz 9 kresek na Placu Kościuszki, 9 także w Zdrojach.
15: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
19: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: A i jeszcze miałem powiedzieć, że warto dzisiaj po południu mieć pod ręką parasol, bo no, będą takie chwile, że trochę pokropi. Wczoraj nawet nieźle dawało, napisał Robert. Grad. Deszcz z gradem. No taki maj w stolicy Pomorza Zachodniego. Za 21.10 DJ Bobo już się zameldował i gramy. Everybody, już teraz.

0: jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie przekonuj, zrozum. Wyobraź sobie, że ustawiasz ostrość w aparacie. Kręcisz pokrętłem i nagle obraz zaczyna się wyostrzać. Nie dlatego, że coś zmieniło się w świecie, tylko dlatego, że zmieniła się perspektywa. I dokładnie tak działa wiele rozmów w pracy. Ty widzisz sytuację po swojemu. Druga strona widzi ją inaczej. I w którymś momencie zaczyna się coś znajomego. Tłumaczenie, argumentowanie, dopychanie swojego punktu widzenia. Jakby od tego, kto ma rację, zależało rozwiązanie. Tylko, że im bardziej próbujesz przekonać, tym mniej druga strona jest gotowa słuchać. Bo zaczyna bronić swojej wersji. Nie dlatego, że jest trudna, tylko dlatego, że czuje się pomijana. Dlatego zamiast pytać, jak to jeszcze lepiej wyjaśnić, spróbuj jeszcze raz i zapytaj, co on widzi, czego ja nie widzę? Co w tej sytuacji jest dla niego ważne? Co sprawia, że patrzy na to właśnie tak? Bo kiedy naprawdę zaczynasz rozumieć, obraz się wyostrza. I bardzo często okazuje się, że rozwiązanie nie leży po żadnej ze stron, tylko gdzieś dokładnie pomiędzy. Spróbuj jeszcze raz. Zanim spróbujesz zmienić czyjeś zdanie, spróbuj spojrzeć najpierw na świat jego oczami.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.
0: To jest nowość w Super FM.

0: Tak, właśnie gra wasza ulubiona radiostacja w Szczecinie. Super FM, czwartkowe przedpołudnie. Wy w pracy, a my towarzyszymy wam w waszych obowiązkach. Jak wygląda prawdziwa rozprawa sądowa? Co dzieje się za drzwiami sal rozpraw? No, jak pracują sędziowie, adwokaci? Już 22 maja mieszkańcy Szczecina będą mogli zobaczyć to wszystko z bliska. Sąd apelacyjny w naszym mieście otworzy swoje drzwi dla odwiedzających podczas wyjątkowej nocy otwartych sądów. Organizatorzy przygotowali naprawdę bogaty program pełen pokazów, symulacji rozpraw, no i przede wszystkim spotkań edukacyjnych. Wydarzenie, przypominamy, rozpocznie się o 17 i potrwa do samego wieczora, do 21. To już 22 maja. Za chwilę 10 i wiadomości w Super FM.
1: Reklama.
2: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
6: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
7: Zapraszam. Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
8: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
9: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrowit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: 15 maja. Dołącz do nas.
1: I po reklamie.
2: Jest 10. Wiadomości Super FM.
3: Rośnie liczba ofiar po potężnym rosyjskim ataku na Kijów. Załoga szpitala w Mysłowicach przeciwna połączeniu z placówką w Jaworznie. Wiemy, kto wystąpi w przerwie finałowego meczu piłkarskiego mundialu.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Rośnie liczba ofiar w Kijowie po potężnym ataku Rosjan. Bilans na tę chwilę to 3 osoby zabite i przynajmniej kilkanaście rannych. Naloty się skończyły, trwa akcja ratunkowa, ale liczby szokują. Jak wyliczył w swoim oświadczeniu Wołodymyr Zełenski, tej nocy Rosjanie wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet balistycznych, aerobalistycznych i manewrujących. Część z nich przedarła się przez obronę przeciwlotniczą, spadły m.in. w 20 punktach Kijowa. W dużej części miasta nie ma wody i prądu, zawalił się też 8-piętrowy blok mieszkalny. W sumie według ukraińskich władz od wczoraj, od momentu wznowienia rosyjskich uderzeń, na Ukrainę spadło już ponad 1500 dronów i rakiet. Zostanie aresztowany, jeśli nie wpłaci ponad 13 milionów złotych kaucji. Andrii Jermak, podejrzewany o korupcję, były szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Decyzję podjął Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy. Jermak już zapowiedział, że ją zaskarży. Zaprzecza wszelkim oskarżeniom i zapewnia, że będzie nadal walczył. Pracownicy szpitala nr 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanemu połączeniu placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wziął udział 66% załogi. Grzegorz Kozieł.
4: Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za plecami.
5: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni Mysłowicy.
4: Pracownicy obawiają się zwolnień.
6: Czyli to jest likwidacja szpitala jednego, drugiego i utworzenie nowego.
4: Pacjenci są natomiast zaskoczeni.
7: Powinniśmy korzystać z usług tu w swoim mieście.
8: Wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że to jest efekt jakiś ratunkowy. Ale czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek?
4: Tak czy inaczej o losach szpitala zdecydują radni.
3: Nowy premier Węgier, Peter Maziar, w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To będzie jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Madonna, Shakira i BTS. To oni uświetnią swoimi występami przerwę w meczu finałowym piłkarskich Mistrzostw Świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Przypomnę, że Shakira wykonuje też oficjalny hymn mundialu zatytułowany Daj Daj. Kolumbijska artystka w 2010 roku także wystąpiła w tej roli w RPA z piosenką Waka Waka. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Nasi piłkarze się do niego nie zakwalifikowali.
1: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
9: Coraz więcej deszczowych chmur nad naszymi głowami, a synoptycy nie ugięci, nie dają się przekonać. Będzie padać po 11, ale także po południu. Dzisiaj tylko 12-13 stopni w Szczecinie. Za to od soboty zdecydowanie więcej słońca i ocieplenie.
1: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Może to, że w weekend będzie cieplej, zasługa naszych gości. Marek Maj i Robert Szyjanowski już są i czekają w naszej radiowej poczekalni i będziemy zapraszać Was na wiosenną edycję Kiermaszu Ogrodniczego. Pamiętajcie o ogrodach. Ale wcześniej Piotr Jarząbek i Super Eko Magazyn, dr Monika Maj. I jedno z pytań, na które na pewno znajdziemy odpowiedź, czy przyroda rzeczywiście wspiera nasz dobrostan psychiczny. Już za moment. Super Eko Magazyn w Super FM.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
9: Ale muzyka zdecydowanie. na skołatane nerwy. Zdecydowanie przydaje się Whitney Houston i Enrique Iglesias. 5 po 10.

0: Przestrzeń wokół nas. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: Spotykamy się dzisiaj z doktor habilitowaną nauk o zdrowiu Moniką Mak, specjalistą psychologii klinicznej, a także kierownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia w Katedrze Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani doktor, spotykamy się, żeby dzisiaj porozmawiać o ekopsychologii, czyli tak naprawdę temacie, który, no właśnie, czym tak naprawdę jest?
2: Ekopsychologia jest obecnie prężnie rozwijającym się działem, gałęzią zarówno psychologii, jak i ekologii, która stara się zintegrować wiedzę o obydwu dziedzinach w taki, można powiedzieć, kontekst różnego rodzaju zależności i korelacyjnych, i przyczynowo-skutkowych, w jaki sposób natura szeroko pojmowana może oddziaływać na nasz dobrostan, nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
1: No bo to tak trochę jest chyba teraz, że właśnie ta natura z jednej strony cały czas o niej wspominamy, że musimy cały czas z nią mieć kontakt, ale z drugiej strony to jest takie trochę romantyzowane podejście, że wyjdziemy, spojrzymy na drzewo i nam będzie lepiej.
2: No teraz mamy do czynienia z takim też trochę podejściem cywilizacja kontra natura, że przeciwstawiamy, zamiast znowu uzupełniać i szukać pewnego balansu w tym kontekście, w którym się znajdujemy, więc jakby znajdują się też różnego rodzaju przepisy, recepty typu będę zbierać energię z drzew, tak, przytulę drzewo, to mi się poprawi stan psychiczny, a z drugiej strony jakby tutaj no, oskarżamy cywilizację, jakby, że no, ona jakby jest przyczyną wszelkiego zła, które się dzieje. Jest to uproszczenie, uważam, dosyć duże, no, co też pewnie w tej rozmowie tutaj przybliżymy.
1: Czyli tak naprawdę tego konfliktu nie powinno być.
2: No rozwijamy się, więc jakby będąc w sytuacji tu i teraz musimy raczej szukać pewnych rozwiązań takich, które nam zbalansują to, co mamy, bo no niestety ani zwolennicy betonu nie usuną natury do końca, no, chociaż czasami się zastanawiam, jak to w przyszłości będzie, ani zwolennicy totalnej przyrody wszechobecnej też no, nie wyburzą wszystkich miast, także musimy chyba tutaj po prostu poszukać miejsca takiego adekwatnego dla siebie, które też będzie wspierało nasz dobrostan.
1: Skąd bierze właśnie się to zainteresowanie naturą, która może nam pomóc w utrzymaniu tego właśnie dobrostanu, o którym pani wspomniała, skąd to się bierze?
2: Myślę, że ludzie są przemęczeni, przebodźcowani, bo jednak cywilizacja, zwłaszcza duże miasta, to też jest mnóstwo bodźców, które nasz mózg musi przetwarzać, a to jednak męczy. Więc sporo osób uskarża się na problemy z uwagą, za tym zaraz idą problemy z pamięcią, wszechobecna cyfryzacja obecnie, jakby dużo jesteśmy narażeni cały czas na ekrany, duże, małe, tak? Do tego jeszcze problemy klimatyczne, no i jeszcze taka wszechobecna medykalizacja wszystkiego, że jak już ktoś się gorzej poczuje, to zaraz jakby tutaj no, pojawia się sugestia, że trzeba udać się od razu do psychiatry, psychoterapeuty. Wiele osób jednak nie chce i szuka takich pośrednich rozwiązań, jak po prostu zadbać o higienę życia, żeby się trochę lepiej poczuć, bo nie czują, że potrzebują jakiejś takiej pomocy wysokospecjalistycznej.
1: I właśnie tym remedium powinna być natura, tym takim pośrednim.
2: Czy powinna? Ja bym jednak takiego słowa nie użyła. Myślę, że natura jest takim ważnym elementem, który też podlega badaniom w kontekście właśnie wpływu czy korelacji bardziej też z naszym zdrowiem psychicznym, z naszym dobrostanem, ale należy pamiętać, że ludzie są też bardzo różni. Jeżeli na przykład zalecimy komuś, kto ma fobię na pająki, że wychodził po lesie, zwłaszcza kiedy pojawia się babie lato, to myślę, że może to być nietrafne. I natura też może być różnie rozumiana, bo mówiąc natura, no to być może pojawia nam się przed oczami las, góry, nie wiem, retreat w naturze tygodniowy, a z drugiej strony to może być równie dobrze park 10 minut od domu, czy gospodarka z zielenią nawet w miejscu pracy, tak, czy własna działka, czy nawet taras, na którym hodujemy kwiaty.
1: A co na ten temat mówią badania? Jak faktycznie wpływa ta natura na dobrostan człowieka?
2: Badania są prowadzone od wersji, że tak powiem, makro do mikro. WHO wspomina o badaniach tak zwanych przestrzeni zielonych, przestrzeni niebieskich. Oczywiście tutaj zielone, no to dotyczy tutaj gór, lasów, a przestrzenie niebieskie, no to są morza, jeziora, rzeki. Więcej badań jest dotyczących takich przestrzeni zielonych. Sporo takich pierwszych badań pochodzi w ogóle z Japonii. Stamtąd jakby wziął się ten pomysł badania natury. I w wersji mikro te badania są prowadzone też w kontekście takich, powiedzmy, bardziej biochemicznych rzeczy, tak? Jakie substancje możemy spotkać w naturze, które też będą na nas pozytywnie oddziaływać. Osłowiona geosmina, chociażby ten zapach mokrej gleby. Okazuje się, że tutaj mózg bardzo, bardzo ten zapach lubi. Więc tutaj jakby wychodząc z takiego kontekstu, powoli przechodzimy do kontekstu faktycznie w związku ze zdrowiem psychicznym. Jest sporo badań, które pokazują taki wspierający wpływ natury w kontekście depresji, redukcji stresu. Jest też taka teoria, która pokazuje, że nasza uwaga w naturze odpoczywa ze względu na to, że nie ma tylu bodźców do przetworzenia i te bodźce są takie, nazywałem takie bardziej soft w kontekście i dźwięków, i bodźców wizualnych. Jest takie jedno ważne badanie z 2019, to jest badanie White'a, które objęło około 20 tysięcy populacji Anglików. I tam pokazują się takie rozmaite wskaźniki i fizjologiczne, bo dotyczące chociażby dolegliwości sercowych, metabolicznych, ale także właśnie kontekstu zdrowia psychicznego. Tylko White podkreśla, że badanie było mimo wszystko obserwacyjne bardziej i przekrojowe, więc jakby tutaj nie możemy wyciągać jakichś takich daleko idących wniosków przyczynowo-skutkowych. No niemniej jednak jest to jedno z większych badań, gdzie faktycznie te tendencje wsparcia zdrowia psychicznego przez naturę pokazują się bardzo wyraźnie.
1: To na pewno w tym badaniu widać. Na teraz musimy postawić kropkę, ale do rozmowy z dr Moniką Mak o ekopsychologii wrócimy już za kilka minut w kolejnej części Super Eko Magazynu.
0: Super Eko Magazyn, tylko w Super FM.
3: Super FM, jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: jeszcze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: W czwartkowym wydaniu Super Eko Magazynu wracamy do rozmowy z doktor habilitowaną Moniką Mak, specjalistą psychologii klinicznej i kierownik Zakładu Psychologii i Zdrowia w katedrze Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeszcze raz pani doktor, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mówiliśmy w poprzedniej części sporo o badaniach na temat właśnie ekopsychologii, ale mi się wydaje, że nie wybrzmiała dostatecznie jedna kwestia, o którą jeszcze raz panią zapytam, czyli to, że mówiąc o wpływie natury na dobrostan człowieka, tak naprawdę nie musimy mówić o tym, że trzeba jechać na tydzień w góry albo nad morze, tylko można pójść na spacer do pobliskiego parku i efekt może być bardziej całkiem podobny, a nawet lepszy.
2: Oczywiście, że może być, bo jakby ta dostępność natury to też jest taki element czasami wykluczający w kontekście zdrowia publicznego, bo w momencie, kiedy zobaczymy jakby kto gdzie mieszka, ile czasu ma, żeby, nie wiem, dojechać. Myślę, że Szczecin jest dobry w tym kontekście, bo praktycznie możemy tutaj komunikacją miejską dojechać w tereny zielone i to jest super. Ale no, jak spojrzymy chociażby na topografię innych miast, to wygląda różnie. Ludzie też różnie pracują. Proszę zobaczyć, że tutaj może chociażby wchodzić w grę i wtedy już nie mówimy o zdrowiu, ale jeżeli na przykład ktoś się boi ciemności, to nawet park miejski może być w tym momencie raczej wyzwaniem odwagi niż dobrem naturalnym, prawda? Więc jak najbardziej tutaj trzeba też spojrzeć, jaki rodzaj natury gdzieś dla nas nie będzie męczący. I nawet były badania, które się pokusiły o to, żeby określić czas, ile czasu tygodniowo będzie dobrze, żeby tutaj cokolwiek się zmieniło. I faktycznie

0: protokołu brakuje, dlatego też tak ciężko mówić o wpływie. Ale jak najbardziej, w mieście szukajmy skwerów, parków, tak, takich, nie wiem, miejsc, nawet dotyczy to miejsca pracy, tak, jeżeli sobie, powiedzmy, gdzieś tam zorganizujemy jakąś taką przestrzeń, to już jest to ekspozycja na zielone.
1: To tak jak pani doktor powiedziała, Szczecin w tym aspekcie akurat chyba jest całkiem dobrym przykładem, no bo parków tutaj bez liku, nawet wychodząc z naszej redakcji Radia Super FM, możemy, no, dwie minutki jesteśmy w Parku Żeromskiego.
0: Dokładnie.
1: Zapytam teraz o coś, o co też pani doktor kawałeczek zahaczyła. Czy przyroda na wszystkich oddziałuje tak samo? I pójdziemy do parku i ja na przykład z moim przyjacielem, i czy będziemy czuli się mniej więcej tak samo po tej wizycie? Jak to wygląda?
0: No, na pewno nie. Dlatego nawet jeżeli lekarze przepisują coś takiego, niektórzy lekarze, jak zielone recepty, czyli wspierające kontakt z naturą jako dodatek do właściwej terapii, to też muszą uważać na indywidualne tutaj takie, no, cechy, właściwości, lęki człowieka, bo tak jak mówię, no, będziemy się różnić pod względem chociażby stanu somatycznego. Pamiętajmy o alergikach. Oni jakby, no, nie każdy kontakt z naturą i o nie każdej porze będą odbierać jako wspierający, raczej przeciwnie. Mogą być osoby, które boją się owadów, które mają uczulenia na jakieś rośliny, które boją się ciemności, już na przykład po zmroku nie wejdą w jakąś taką przestrzeń. Także jak najbardziej nie będziemy się czuli tak samo, i w psychologii jest takie powiedzenie, które uwielbiamy, to zależy.
1: Filozofia to zależyzmu, ja też bardzo lubiłem używać tego określenia, szczególnie w trakcie nauki. Zacząłem nasze poprzednie wejście, pierwszą część naszego Super Eko magazynu, od takiego sformułowania, że zaciera się ta granica między nauką a takim romantyzowaniem tego podejścia właśnie do natury, do ekopsychologii. Pytanie, czy ta granica jeszcze w ogóle jest, czy już jej dzisiaj nie ma?
0: Ja myślę, że jest i powinniśmy też to podkreślać, bo bardzo często, ja myślę, że takim red flagiem, też to słowo lubię, takim red flagiem tego wszystkiego, to jest, ile to kosztuje. Bo jeżeli ktoś nam oferuje oczyszczającą energię drzewa gdzieś tam w jakimś super miejscu, no oczywiście możemy na taki wyjazd ekskluzywny pojechać i jakby docenić inne jego aspekty, tak? Że, no nie wiem, będzie to jakaś integracja z innymi ludźmi, ale wyjazd do drzewa za 1000 zł raczej nie będzie oddziaływał na nas lepiej niż, nie wiem, drzewo w pobliskim parku, na które sobie popatrzymy. Także tutaj ten chwyt marketingowy, bardzo często na to trzeba uważać, za ile i właściwie co się nam oferuje. I ja też zawsze polecam sprawdzać ewentualne badania. No, mamy dostęp do internetu. Ja wiem, że bardzo ciężko jest teraz sortować informacje, bo jest ich bardzo dużo, ale warto też szukać takich portali typowo naukowych i sprawdzać po prostu, co na ten temat mówią badania. Myślę, że taki zwykły człowiek, który nie ma do czynienia na co dzień z nauką, jakby w ten sposób może się ewentualnie zabezpieczyć pomiędzy jakby tutaj szukaniem tego, co mu naprawdę pomoże, a tego po prostu za co dużo zapłaci.
1: O badaniach też bardzo dużo mówiliśmy w pierwszej części naszego Super Eko magazynu, więc polecamy zakładkę podcasty na naszej stronie. Pani doktor, ostatnie pytanie już w tej części, bo czas nam też powoli się kończy. Jakie praktyczne znaczenie może mieć temat ekopsychologii w codziennym życiu? Jak to wykorzystać praktycznie?
0: Praktycznie, no właściwie możemy, jakby nie wpadając w taką pułapkę zastępstwa natury nad właściwą terapią, tak, bo to nie zwalnia państwa tutaj z finansowania działań zdrowotnych na rzecz zdrowia psychicznego, zwłaszcza z czym ostatnio jest kłopot, ale możemy skorzystać jakby z badań w ekopsychologii w kontekście higieny naszego codziennego życia, żebyśmy po prostu byli świadomi, że czasami taki uważny spacer, kontakt właśnie z naturą w lesie, być może też z kimś, bo teraz też sporo ludzi skarży się na to, że nawet nie ma czasu się spotkać w różnych kontekstach, czy w naturze, czy nie w naturze, ale żeby pamiętać, że to jest coś, co może w dużej mierze wspierać higienę życia codziennego.

0: a to będzie się przekładało na nasze zdrowie psychiczne, jako taki, powiedzmy, pakiet oddziaływań, tak?
1: Czyli warto o tym pamiętać i zamiast wybrać się do pracy, nie wiem, tramwajem albo samochodem, to po prostu przejść się na spacer przez park, tak naprawdę na wskroś. Moim gościem w czwartkowym wydaniu Super Eko Magazynu była doktor habilitowana nauk o zdrowiu Monika Mak, specjalista psychologii klinicznej i kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia w Katedrze Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani doktor, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Super Eko Magazyn, tylko w Super FM.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
4: Reklama.
5: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 złotych. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
12: Gorzko, gorzko!
11: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
13: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
16: Wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
17: Szczecin bramą do Europy ocenią w Radiu Super FM ambasador Wietnamu. Rusza akademicki festiwal Przepływ. Wilki morskie szykują się na kolejny zacięty playoff.
10: Super FM. Wiadomości.
17: Szereg spotkań w Szczecinie, decyzja o podpisaniu dokumentów o współpracy, w której Szczecin może być bramą do Europy dla towarów z Wietnamu, mówił w rozmowie Radia Super FM ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu dr Ha Huong Hai. Dyplomata w naszym studiu oceniał efekty rozmów w Szczecinie.
18: Uzgodniliśmy, że podpiszemy takie porozumienie między resortami infrastruktury obu krajów, ponieważ widzimy możliwości współpracy w wielu kwestiach, nie tylko wymiana handlowa czy transport kontenerowy, ale właśnie Szczecin może być również takim miejscem przeładunkowym dla naszych towarów, nie tylko na rynek polski, ale również ze względu na bardzo strategiczne położenie Szczecina, Świnoujścia. To jest też może być bramą dla nas na rynek niemiecki czy też skandynawski.
17: Ambasador Wietnamu w Szczecinie rozmawiał także między innymi z przedstawicielami środowiska akademickiego o możliwości współpracy uczelni.
15: To są wiadomości w Radiu Super FM.
17: I o uczelniach teraz będzie. O godzinie 14 na placu Zamenhofa startuje nowa inicjatywa w pełnym studentów w Szczecinie, czyli Przepływ, akademicki festiwal sztuki i nauki. Jak czytamy, dzisiaj na inaugurację zapowiedziało się wielu gości. Wystąpi na przykład zespół pieśni i tańca PUM. Organizatorzy podkreślają, że dzisiaj i jutro będzie można przepływać od kampusu do kampusu, odkrywając to, co na co dzień ukryte w laboratoriach, pracowniach artystycznych, salach wykładowych czy akademickich korytarzach.
15: Więcej na stronie super.fm.
17: Wygrali porzucie niemal z ostatnią syreną i z szacunkiem mówią o przeciwniku. Kapitan koszykarzy King Wilków Morskich Szczecin Tomasz Gielo po meczu z Zastalem Zielona Góra, wygranym 80-78, podkreślał, że w playoffach walczy się zawsze do końca.
19: Wydaje mi się, że tak będzie wyglądała cała ta seria. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te mecze z Zastalem zawsze są nerwowe, gdzieś tam
4: zawsze walka jest do ostatniego posiadania, ale co mnie najbardziej cieszy, to że mamy to pierwsze zwycięstwo, wykonaliśmy jakby ten pierwszy krok we właściwym kierunku. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że dzisiaj naprawdę zafunkcjonował cały zespół. Dużo energii z ławki, chłopaki naprawdę dali mega energię, walczyli o te bezpańskie piłki, o te dodatkowe posiadania, a uważam, że to naprawdę będzie robiło różnicę w końcowym rezultacie. Więc dzisiaj super, że to się udało, bo każde dodatkowe posiadanie, że tak powiem, dało nam szansę, żeby wygrać ten mecz, a wygraliśmy tylko 2 punktami, więc każde posiadanie było na wagę złota.
17: W ćwierćfinałowej rywalizacji Wilków Morki z Zastalem po wieczornym spotkaniu w Enea Arenie jest więc 1-0. Kolejny pojedynek również w Szczecinie w najbliższą sobotę o 19:00. Później wyjazd do Zielonej Góry. W tej fazie play-off gra się do 3 wygranych.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
10: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Czwartek jest pełen wydarzeń w Szczecinie. Rusza Przepływ, Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki. Przez 2 dni szczecińskie uczelnie zapraszają mieszkańców do wspólnego odkrywania nauki, sztuki i miejskiej energii. W programie m.in. eksperymenty naukowe, warsztaty, wystawy, spotkania z ekspertami oraz działania artystyczne przygotowane przez studentów i lokalnych twórców. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w różnych punktach miasta. Od 14 do 19 i są całkowicie bezpłatne. W Książnicy Pomorskiej odbędzie się dziś 14. edycja Regionalnego Sympozjum Ludzie Książki Pomorza Zachodniego. Spotkanie poświęcone jest postaciom związanym z kulturą książki, bibliotekarstwem i historią regionu. Teatr Lalek Pleciuga zaprasza na spektakl Oskar i Rzeczy w reżyserii Roberta Drobniucha. To pełna wyobraźni opowieść o dziecięcych emocjach, samotności i odkrywaniu świata w towarzystwie niezwykłych przedmiotów. Wieczorem zaś gratka dla miłośników astronomii. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii organizuje otwarty wykład profesor Agnieszki Pollo pod tytułem Wszechświat o niskiej jasności powierzchniowej. Spotkanie rozpocznie się o 19:00 w Politechnice Morskiej przy Wałach Chrobrego. Wstęp jest bezpłatny. A już jutro premiera w Teatrze Współczesnym. Na dużej scenie zobaczycie spektakl Trump – Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. To polityczna i literacka opowieść o świecie przyszłości, w którym sztuka mierzy się z władzą i medialną manipulacją. Na zakończenie jeszcze zaproszenie do pierwszego w Szczecinie całodobowego klubu fitness Zdrofit – Fabryka Wody. Oficjalne otwarcie w piątek, w samopołudnie. A w programie oprowadzanie po klubie, zajęcia pokazowe i prezentacja nowej ścianki wspinaczkowej. Zaplanowano też m.in. zumbę, jogę, cross-training i pilates. A po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów kulturalnych w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: trochę zastanawiałem się, jaką piosenkę zagrać przed naszym spotkaniem. Bardzo kolorowa. Olivia Dean, So Easy, 21 minut do godziny 11 i zapowiadani goście Marek Ma i Robert Szyjanowski. Dzień dobry, witam panów.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o kiermaszu ogrodniczym. Pamiętajcie o ogrodach. Panie Marku, dlaczego ten maj jest w tym roku taki brzydki? I dlaczego ta Zośka jest zimna? Proszę powiedzieć i wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego w ogóle tak to jest w
2: Panie
0: tym roku?
2: Panie Jarku, no nie jest to pierwszy rok, kiedy nasłucham się na swój temat takich inwektyw, że zimny, że brzydki, że wstrętny, okropny i wiele, wiele innych.
0: No i jak pan to tłumaczy?
2: Tłumaczę to tym, że no, aby było pięknie, to najpierw musi być mniej pięknie. Tak, bo na razie mamy pogodę, jaką mamy. Deszcz też jest tak naprawdę potrzebny. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast już od soboty będzie piękny, piękny maj.
0: No jak zwykle, jak zawsze, to można już powiedzieć sztandarowo, wy zawsze zapewniacie najlepszą pogodę.
2: Staramy się, robimy co możemy.
0: Robicie to naprawdę doskonale. My jeszcze tutaj przed wejściem na antenę dyskutowaliśmy na temat tego, że co to jest, że zawsze w maju przychodzi taki moment, że jest zimno i zawsze to wszystko wypada w tym okresie tych zimnych ogrodników. I zastanawiamy się, no bo przyroda jednak mimo wszystko się zmienia, klimat się ociepla, no powinno być cieplej, a jednak cały czas jest zimno. Panie Marku.
2: No ale zimni ogrodnicy swoje prawa mają. Czasami się mówi, że oni są wcześni, czasami się mówi, że oni są spóźnieni, ale to jest charakterystyczne dla naszego klimatu, że maj daje nam zawsze kilka chłodnych, bardzo chłodnych, nawet nieraz skutkujących przymrozkami dni. A potem to już lato i lato.
0: No właśnie, ogrodnicy zastanawiają się. Ci, którzy lubią chodzić na działkę, zastanawiają się, czy już przesadzać, czy jeszcze czekać, czy coś robić z tymi ogórkami, coś robić z tymi pomidorami, co w ogóle powinno się robić na działce. Zresztą na pewno odpowiedzi na to pytanie przyniesie kiermasz ogrodniczy, w którym pewnie będzie mnóstwo spotkań ze specjalistami. Będzie można porozmawiać z tymi, którzy tak naprawdę znają się na roślinach, na różnych sadzonkach, nad tym, co powinno się dobrze robić w myśl tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że ten klimat naprawdę się zmienia.
2: Tak, no klimat się zmienia, ale my robimy swoje, czyli uprawiamy te nasze ogródki cały czas i no jednak to jest tak, że osoby szczególnie starsze hołdują tej tradycji, że z poważniejszymi pracami ogrodowymi
0: czekają
2: aż miną ogrodnicy i ta nieszczęsna zimna Zośka.
0: Pytanie od naszych słuchaczy, czy jeszcze jest szansa, żeby pojawić się na pikniku jako ci, którzy się wystawiają i tutaj jest pytanie konkretnych przedsiębiorców szczecińskich. Czy macie już wszystko pobukowane i nie ma szans?
3: No,
0: panie Robercie.
3: Tak, właśnie tak. Niestety, ale miejsca już nie mamy dla nikogo.
0: A no, nawet nie ma listy rezerwowej?
3: Jest, ale znaczy, no
0: tak
3: jest. To dość obszerna jest ta lista rezerwowa. Po prostu film ludzi, którzy czekają, że może ktoś nie dojedzie, że jeszcze po prostu w ciągu tych ostatnich dni ktoś wypadnie i będzie można po prostu się pojawić na kiermaszu.
0: No właśnie, czyli to oznacza, że z roku na rok jest tych wystawców coraz więcej. Rekord będzie w tym roku, panie Marku?
2: Trudno mówić o rekordzie, natomiast na pewno nie będzie ich mniej niż zwykle. No, działamy na ograniczonym dosyć terenie. Czyli ulica Wały Chrobrego, fragment Szczerbcowej i fragment Zygmunta Starego i to jest ograniczona pojemność. Także rekord został pobity i już go bardziej nie pobijemy.
0: No to teraz zapytam panów o nowości, bo kiedyś takim hitem była kurkuma. Były na topie różnego rodzaju tulipany, które pojawiały się w czasie tego kiermaszu ogrodniczego. Pamiętajcie o ogrodach. Były trawy, były drzewa owocowe. To co w tym roku, panie Marku? Jakie nowości?
2: No co będzie hitem, to się okaże. My tego jeszcze nie wiemy.
0: Mamy jakiegoś czarnego konia, czy nie?
3: Trochę tak jak w radiu, hit za hitem. Nie, no naprawdę tak jest. Trudno jest określić, która z tych roślin. Wybór będzie jak zwykle oszałamiający zupełnie. I no, to każdy ma swój hit.
0: Ja z roku na rok obserwuję, tak panie Marku, to jednak może jakieś nowości będą.
2: No nowości jak nowości, będą takie na przykład wśród rozsad pomidorów.
0: O.
2: Które są bardzo popularne, coraz chętniej je kupujemy, sadzimy nawet na balkony, bo tak, też są takie odmiany.
0: Widziałem u sąsiadki w ubiegłym roku, że miała taką ogromną kolekcję. Mówię, to może byśmy się jakoś podzielili. A ona mówi, nie, próbuję jeszcze.
2: No właśnie, ale wśród tych sadzonych pomidorów rozsad będzie na przykład ciociosan.
0: O proszę.
2: Prawda?
3: Czy pamięta pan ciociosan?
0: Nie, absolutnie.
3: To było takie bułgarskie wino.
0: Tak.
2: O, naśladujący wermut.
3: Wermut, tak, w podobie wermutu.
0: No dobrze. Tak, ciociosan.
2: Tak. Ciociosan.
0: To mnie pan zaskoczył tym ciosanem.
2: Prawda? Albo na przykład komu dziś coś mówi taka nazwa jak stara krąselka. A też to jest odmiana jabłoni. Starej jabłoni.
0: Jak zwykle na pana Marka można liczyć, że zaskoczy po prostu tak w punkt.
2: Tak, no takie rzeczy się zdarzają, aczkolwiek to widzimy wśród osób odwiedzających kiermasz, że każdy szuka jakichś konkretów, tego co mu jest potrzebne, czego mu brakuje w ogrodzie. Niektórzy są bardziej nastawieni na formy ozdobne, inni na użytkowe. Trudno powiedzieć, co będzie dominowało w tym roku.
0: To zapytam, będzie wałówka?
3: Będzie wałówka, oczywiście, że będzie, jak zwykle będą
0: czyli
3: pyszności,
0: nasze regionalne
3: przysmaki. Nasze regionalne, również paprykarz, ale przeróżne rzeczy i ser, i wędliny.
0: Poza anteną, jak rozmawialiśmy, to mówiliśmy, że coraz częściej, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że oprócz roślin różnych odmian, kwiatów, tych sadzonek, które później wędrują na naszych działkach, ogrodach, pojawia się osprzęt, pojawiają się meble, a pan Robert zaskoczył mnie, że w tym roku będzie pelet. Pelet. No. Będzie pelet?
3: No cóż, tak, pelet stał się tematem roku niemalże, więc musi być i u nas.
0: Będą kosiarki samojezdne.
2: Tak, jak zwykle. Kosiarki będą narzędzia ogrodnicze, takie od najprostszych, grabki, szpadle, jakieś szpikulce do pikowania roślin, ale też właśnie sprzęt zmechanizowany typu kosiarki, typu nawadnianie do oczek wodnych, pompy, oczywiście meble, jak pan wspomniał, meble i taka infrastruktura ogrodowa typu huśtawki, typu tego rodzaju urządzenia służące do zabawy. Także właściwie roślinami, natomiast można sobie ogród urządzić w ten sposób, żeby jeszcze przyjemniej było, można spędzać w nim czas.
0: Jak sądzę, w piątek będzie wszystko się formowało, będą już wystawcy przygotowywali swoje stoiska, natomiast wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców Szczecina, Pomorza Zachodniego, ale z całego kraju, bo Radio Super FM, nie wiem czy wiecie panowie, ale dociera do każdego zakątka. Wystarczy internet, można słuchać nas naprawdę absolutnie na całym świecie.
2: Wiemy.
0: Pewnie przyjadą ludzie też z południa Polski. To teraz dwa słowa, jeśli chodzi o to, jak i kiedy będzie można odwiedzić kiermasz. Od soboty, tak?
3: Tak. Wszystkich z całego świata zapraszamy w sobotę od 9 do 18. A tych wszystkich jeszcze bardziej dalszych dookoła w niedzielę również od 9 do 17.
0: I co najważniejsze, trzeba też powiedzieć, to jest dwudniowa impreza wszystkich miłośników roślin. Nie obowiązują żadne bilety.
2: Nie, wstęp jest wolny. No właśnie, mamy mnóstwo wejść. Właściwie możemy wchodzić od góry, z boków, od dołu, od Jana Skolna.
0: To zależy jak się chce.
2: Tak. Można jednym wejściem wejść, a innym wyjść.
0: No, czyli zapraszamy w takim razie od soboty Wały Chrobrego. Panowie, tutaj muszę przypomnieć, panowie obiecali doskonałą pogodę. Zresztą z każdej z obietnic wywiązują się absolutnie doskonale.
2: Staramy się.
3: Tak.
0: I to jest to magiczne słowo, które zawsze się pojawia w naszej rozmowie. Starają się już od mnóstwa lat. Trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że również odwiedzicie, tak jak my, Radio Super FM Wały Chrobrego. W sobotę i w niedzielę czekamy. Kiermasz. Pamiętajcie o ogrodach.
2: Zapraszamy.
0: Zapraszali Marek Maj i Robert Szyjanowski. Dziękuję panu.
2: Dziękujemy.

0: Za oknami deszczowa aura, a u nas w Super FM zawsze świeci słońce. No i to właśnie za sprawą Maroon 5, Sugar, przed momentem. Za chwilę 11 i wiadomości w Super FM, a po 11 kolejni goście w naszym przedpołudniowym programie.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
7: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty Festiwal Win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
8: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
12: Jest 11. Wiadomości Super FM.
13: Sporo utrudnienia po awarii na wrocławskim węźle kolejowym. Wciąż poszukiwany, podejrzany w sprawie strzelaniny w Lubinie. To ma być bat na nieuczciwych deweloperów. Za chwilę o rządowych propozycjach związanych z zakupem mieszkania.
3: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzamiński. Odwołana część pociągów regionalnych, część ma opóźnienia podobnie dalekobieżne. Zaczynamy od utrudnień na wrocławskim węźle kolejowym. To z powodu awarii na kolejowym posterunku Grabiszyn, to tuż za dworcem Wrocław Główny. Na to wpływa na ruch pociągów praktycznie już z każdego kierunku. Wprowadzono zmiany w komunikacji, które dotyczą składów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.
14: Trwają intensywne prace naprawcze.
13: Mówi Marta Pabieńska z Polskich Linii Kolejowych. Awaria powinna zostać usunięta po południu, dlatego warto swoje plany podróży zweryfikować na stronach przewoźników lub na portalu pasażera. Pozostajemy na Dolnym Śląsku. Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Obława za sprawcą rozpoczęła się tuż po zdarzeniu. W sprawie tej służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Trzęsienie polityczne na Łotwie. Premierka tego kraju, Evika Silina, ogłosiła, że postanowiła podać się do dymisji, podają tamtejsze media publiczne. Oznacza to upadek koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Wczoraj socjaldemokratyczna partia Postępowcy ogłosiła, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Kierowana przez Silinę trójpartyjna koalicja straciła wówczas większość w Sejmie. To bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o swoich nowych propozycjach dla kupujących własne M. Klienci, którzy chcą kupić mieszkanie od dewelopera, będą mogli łatwo znaleźć wszystkie informacje na jego temat na ogólnodostępnym portalu Dom. Chodzi o ewentualne opóźnienia czy inne problemy z realizacją wcześniejszych inwestycji. Deweloper nie będzie mógł też podnieść ceny mieszkania już po zawarciu umowy. Jeśli się z niej wycofa, będzie musiał zapłacić klientowi więcej, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
15: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską, a więc w sytuacjach, w których ceny mieszkań poszybują, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się zdarzy w górę, no to kupujący będzie tutaj chroniony i deweloper nie będzie mógł tu spekulować.
13: Projekt nowelizacji ustawy mieszkaniowej trafił właśnie do konsultacji społecznych. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula.
16: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
13: Dziś, czyli wczoraj, bo dziś wieczorem Iga zagra o finał z Eliną Świtoliną.
17: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Super FM. Pogoda.
0: Na tę piękną pogodę jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Pada i jeszcze po południu pokropi dzisiaj do 13 stopni w Szczecinie i okolicach. Więcej słońca i cieplej dopiero od soboty, wtedy to nawet 18-19 stopni.
17: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
18: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Nowy klub fitness Zdrofit otwiera się już jutro w szczecińskiej fabryce wody. Czego możemy spodziewać się w dniu otwarcia klubu? Już za chwilę naszym gościem będzie Katarzyna Górna-Zawadzka z marki Zdrofit.
18: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Tak, gramy w przedpołudniowym programie w Radiu Super FM Kwadrans po 11. Obok mnie po prawej stronie Tomek Janicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam gorąco
0: jest
1: serdecznie.
0: Jest także z nami gość już zapowiadany, Katarzyna Górna-Zawadzka z marki Zdrofit. Dzień dobry, witamy pani Kasiu.
2: Witam serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o sporcie, chociaż tym sporcie takim amatorskim, bo można w wolnym czasie na przykład pójść i można w sposób, za chwilę będziemy o tym rozmawiać, zrelaksować się, bo będzie ku temu okazja. Nowy klub fitness Zdrofit otwiera się już jutro w szczecińskiej fabryce wody. Pani Kasiu, czego możemy spodziewać się w dniu otwarcia klubu?
2: Dokładnie tak. W dniu jutrzejszym o godzinie 12 otwieramy wrota naszego 5. już w Szczecinie klubu fitness marki Zdrofit, 7. w okolicy, bo mamy dwa kluby w Stargardzie. Przede wszystkim zapraszamy na uroczyste otwarcie, na przecięcie stęgi, na poczęstunek pysznym tortem i oczywiście bezalkoholowym szampanem, po czym zapraszamy na siłownię, na zajęcia fitness, na siłowni będą czekać na Państwa nasi trenerzy, nasi fizjoterapeuci, będą czekać również instruktorzy fitness. Od godziny 16 rozpoczynamy maraton zajęć fitness, będzie zumba, będzie yoga, będzie cross, będzie boks, więc myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś fajnego, coś miłego. Jest unlimited, jeśli chce być na dwóch zajęciach, nie ma problemu, żadnego.
0: Da się? Można
2: być, oczywiście, da się? Że tak. Naprawdę zapraszamy już od jutra, 24 godziny na dobę można ćwiczyć. Oczywiście nie polecam, żeby to robić 24 godziny. Natomiast o każdej porze, kiedy tylko przyjdzie Wam pomysł i chęć, zapraszamy serdecznie. Jeśli chodzi jeszcze o jutrzejszy dzień, na siłowni, bo nie każdy jest amatorem zajęć grupowych, oczywiście będzie można się sprawdzić przy różnego rodzaju challenge'ach, na przykład podciąganiu na zdrążku, na płynięciu na ergometrze wioślarskim i kilku jeszcze innych konkurencjach.
1: To jest ważne, bo to jest pierwszy klub Zdrofit w Polsce w ogóle, w którym jest ścianka wspinaczkowa.
2: Dokładnie tak. Jesteśmy pierwszym klubem w Polsce, pierwszym klubem fitness, w którym jest ścianka wspinaczkowa. Jest to ścianka profesjonalna. Na tej ściance będziemy prowadzić zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla młodzieży, przyszłościowo również dla dzieci. Zarówno dla osób, które już wcześniej się wspinały, jak i całkowitych, że tak powiem, pierwszych takich amatorskich podejść. Mamy tam kadrę instruktorską, bardzo profesjonalną, ścianka jest bezpieczna, więc jak najbardziej zapraszamy na nią.
0: Pani Kasiu, skąd pomysł na stworzenie przestrzeni dostępnej 24 godziny na dobę? Nie przesłyszałem się, tak?
2: Absolutnie nie. No cóż rzec, zmienia się świat, idziemy wszyscy do przodu, wiemy jaki mamy styl życia i tak naprawdę wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klubowiczów i całego społeczeństwa. Nie każdy ma czas w takich godzinach, powiedzmy, standardowych. Czasami mamy ochotę przyjść wcześniej albo przyjść później na trening i my tą możliwość dajemy. Dajemy możliwość korzystania z klubu przez 24 godziny, kiedy tylko dusza zapragnie.
1: Ale to też jest fajne połączenie, bo to warto o tym powiedzieć, że mamy tak naprawdę basen w jednym miejscu sportowy i teraz otwiera się Zdrofit, czyli w jednym dniu tak naprawdę możemy skorzystać z wielu atrakcji sportowych oczywiście.
2: Dokładnie tak.
1: Pływając, a później idąc na siłownię albo odwrotnie.
2: Dokładnie tak. Mam nieodparte wrażenie, że jesteśmy takim pięknym uzupełnieniem całego kompleksu fabryki wody, bo tak naprawdę jest tam obszar basenowy, o którym pan wspomniał. Mamy obszar przepięknych saun, jest edukatorium, fantastyczne miejsce dla młodzieży i teraz jesteśmy my jako Zdrofit z klubem fitness, czyli jakby domykamy klamrą całą przestrzeń taką aktywną dla mieszkańców miasta Szczecina i oczywiście osób, które przyjeżdżają do nas, bo teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład przyjść na trening, bo często jest taką wymówką, Boże, ale ja mam dzieci, co ja z nim zrobię? No dzieci pójdą na basen, a ty przyjdziesz do nas na trening, tak? Czy odwrotnie. Tak samo jest ze ścianką spinaczką, tak samo jest z bowlingiem, więc uzupełniamy się, jeśli chodzi o ofertę i teraz ta oferta, która jest w fabryce wody, jest ofertą dla całych rodzin, tak samo jak nasze kluby są dla całych rodzin.
0: Nowy klub fitness Zdrofit, który otwiera się już jutro w szczecińskiej fabryce wody. Pani Kasiu, jak domyślam się, w dniu otwarcia pewnie będą czekały jakieś specjalne promocje dla tych, którzy przyjdą. Będą chcieli zobaczyć, będą chcieli skorzystać z tych pierwszych atrakcji.
2: Dokładnie tak. Więc jeśli chodzi o ofertę, to jak najbardziej zapraszamy na miejsce. Wszystkiego dowiecie się na miejscu. Jeśli chodzi o atrakcje siłowniane, fitnessowe, to tak jak wspomniałam wcześniej, będą na strefie siłowej różnego rodzaju challenge przeprowadzane przez naszą kadrę trenerską. Mamy fantastycznych trenerów, fantastycznych specjalistów w swoich dziedzinach. Będzie również pokaz i możliwość siłowania na rękę. Mamy profesjonalny stół do arm wrestlingu, mamy do tego profesjonalnych trenerów, wyszkolonych również zawodników, będzie można się z nimi sprawdzić. Oczywiście czasami z przymrużeniem oka, ale ktoś będzie chciał bardziej na poważnie, również jest taka możliwość. No i sala fitness, gdzie będzie maraton zajęć od godziny 16 już startujemy i zapraszamy na Nieznanie Serdecznie.
1: No ja właśnie tutaj patrzę, Kasiu, na ten program wydarzenia. O 16 zumba, o 17 joga na wyciszenie, o 18 cross, a o 19 pilates.
2: Dokładnie tak. I jeszcze jest boks. Słuchajcie,
1: jeszcze jest boks?
2: Tak, jeszcze jest boks, więc dla każdego coś miłego. Każdy może coś dla siebie znaleźć. Są zajęcia i dla pań, i dla panów, i dla osób początkujących, i dla osób bardziej zaawansowanych, i dla tych, co lubią się wyszaleć, wyszumieć, i dla tych, którzy chcą ukończyć swoje nerwy, chcą poczuć swoje ciało, chcą się rozciągnąć, zmedytować, odpocząć i wyciszyć.
0: To ostatnie 60 sekund naszej rozmowy i ostatnie takie, myślę, kluczowe, ważne pytanie. Jeśli ktoś już tak w głowie ma zaplanowane, no dobra, no pójdę do tej siłowni, coś będę ze swoim ciałem chciał zrobić, ale później, jak się okazuje, 60% populacji stwierdza, że dobra, no to odłożę to. Co zrobić, żeby nie mieć tego słomianego zapału? Pani Kasiu.
2: Ja myślę, że nawet 70% tak z nas
0: to
2: ma.
0: To niech będzie 70%.
2: Słuchajcie, każdego to może, że tak powiem, trafić. Natomiast odpowiedź na to jest bardzo prosta. Jeśli postawimy sobie zbyt wysoką poprzeczkę, możemy szybko zauważyć, że jest ona nieosiągalna. Jeśli mamy konkretnego pomysłu, okej, po chwili zrezygnujemy. I tutaj jest nasza odpowiedź, jeśli chodzi o opiekę naszych klubowiczów na siłowni. Mamy trenerów, którzy organizują spotkania wprowadzające, podczas których robimy szczegółową analizę potrzeb danej osoby, czy co ona potrzebuje, co ona może. Jest wywiad medyczny i układamy program etapami, żeby te etapy, tak powiem, przechodzić i płynnie się rozwijać, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę i po 3 dniach nie móc chodzić, bo to absolutnie nie o to chodzi. Trenerzy prowadzą naszych klubowiczów. Dzięki temu są efekty, jak są efekty. To jest ta marchewka, która mówi, że to, co robię, ma sens. I nie rezygnuję z tego. Tak samo mamy w naszej ofercie aplikację. Nie musi być trener, może być aplikacja, bo czasami my wolimy, prawda, w dzisiejszych czasach z telefonem.
1: Wygodnie.
2: Dokładnie, są tam programy treningowe, różnego rodzaju, naprawdę dla każdego coś się znajdzie, którymi możemy podążać. I jak mamy cel, na przykład na wakacje, zrobić formę do lata, to zrobimy tą formę do lata. Jak mamy ochotę się rozciągnąć, jest tam również

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodnie Pomorskie.
5: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja Zachodniopomorskie Smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
8: Zapraszam. Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: I po reklamie.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: absolutny klasyk, Michael Jackson. Billie Jean, 23 minuty i będzie południe Super FM z widokiem na Szczecin. Historia biegania jest tak dawna jak ludzkość, wywodząc się z prehistorycznych polowań i starożytnych igrzysk. Źródła podają, że to 776 rok przed naszą erą. Dziś bieganie to, myślę, popularna forma aktywności i do niej gorąco zapraszamy. Razem z Centrum Handlowym Ster tego jeszcze nie było, proszę Państwa. Centrum Handlowe Ster i Ruchowa Akademia Zdrowia połączyły siły i mają dla nas propozycję. W studiu Dorota Bendzak, szefowa marketingu. Dzień dobry, witam Pani Doroto.
1: Dzień dobry, witam bardzo wszystkich.
0: No właśnie, czy trzeba być przygotowanym, żeby rozpocząć swoją przygodę z biegami?
1: Totalnie nie. My razem z Ruchową Akademią Zdrowia organizujemy takie biegi amatorskie, treningi biegowe dla ludzi, którzy jeszcze nie biegają, którzy chcieliby zacząć, ale mają jakieś opory. Wiadomo, trzeba znaleźć jakiś bodziec. I my kreujemy tę możliwość zaczęcia fajnej przygody w miłej atmosferze z ludźmi, którzy sobie cenią komfortową przestrzeń do zaczynania nowych rzeczy.
0: Jak po raz pierwszy usłyszałem tę informację, że jedno ze szczecińskich centrum handlowych zaprasza mieszkańców Szczecina na bieganie, to myślałem sobie, kto wpadł na taki genialny pomysł? Proszę przyznać się.
1: Wpadliśmy tutaj na to razem z Akademią Ruchową Zdrowia, w związku z tym, że coraz więcej ludzi szuka możliwości, żeby zacząć biegać. My tą możliwość kreujemy, zapraszamy. Ja osobiście też zaczęłam biegać w zeszłym roku, więc polecam to wszystkim. Resetuje to całkowicie mózg po dniu pełnym napięcia. Ludzie mogą skupić się na innych rzeczach. Rozmawialiśmy tutaj wcześniej, że zastanawiamy się, po co się biegnie.
0: No właśnie, po co?
1: Biegnie się po to, żeby się rozluźnić, ale też, żeby spełnić swój cel. I te cele są różne. Każdy sobie nakłada takie cele, jakie ma ochotę spełnić. Czy to są cele stricte biegowe, a może też po prostu takie cele życiowe. I ten bieg pomaga w osiągnięciu tych celi poprzez rozmyślanie i wyczyszczenie tej głowy.
0: Pamięta Pani ten impuls, który za Panią chodził? Tak, to teraz zaczynam biegać. Czy było już wcześniej i odkładała Pani ten moment, kiedy to bieganie stało się czymś powszednim?
1: Nikt nie lubi biegać. Wszyscy podchodzą do biegania w taki negatywny sposób. Ja też do tego tak podchodziłam, ale przyszedł taki moment, że stwierdziłam, kurczę, warto spróbować skupić się na czymś innym i poszłam biegać. I już po tygodniu wiedziałam, że to jest coś, czego mój organizm potrzebuje i biegam do tej pory, od roku, przygotowuję się do półmaratonów, maratonów. Jest to coś, co mnie napędza i widzę wśród moich znajomych, że ten trend się rozszerza, bo zaczęłam biegać ja. Za chwilę prawie wszyscy moi znajomi biegają razem ze mną, więc jest to niesamowite.
0: Mamy nadzieję, że coraz więcej mieszkańców Szczecina będzie razem z Centrum Handlowym Ster biegać. Ster na zdrowie, bo tak nazywa się ta akcja. Ta akcja, jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, jest adresowana nie tylko dla tych, którzy już biegają i od lat są zaprawieni, jeśli tak można powiedzieć, boju, ale szczególnie dla tych, którzy są amatorami i tak jak ja. Chodzą, patrzą i myślą sobie, a może teraz powinienem zacząć biegać.
1: Dokładnie, dokładnie tak. My zapraszamy wszystkich. Rodziny z dziećmi również. Będą trzy grupy biegowe. Będzie to tempo szybsze, ale również też będą marszobiegi. Będziemy mieć trzech trenerów z Ruchowej Akademii Zdrowia, więc to wszystko będzie dostosowywane na bieżąco do potrzeb ludzi, którzy wezmą udział w tym biegu.
0: Można powiedzieć, że w każdą sobotę umawiamy się na biegi.
1: Co drugą sobotę, teraz 16 zapraszamy serdecznie. Proszę śledzić na nasze social media, tam informujemy o tych biegach. Każdy jest mile widziany, żeby zacząć przygodę z bieganiem.
0: Tak, czyli w najbliższą sobotę o 10 startujemy. To jest akcja Ster na zdrowie. Przypominamy, zresztą tak jak Robert z Ruchowej Akademii Zdrowia mówi, że tutaj chyba nie będzie żadnych przegranych, ba, nawet wszyscy ci, którzy przebiegną, dostaną coś niezwykłego, jakąś niespodziankę.
1: Dokładnie. Dla wszystkich uczestników przeszykowaliśmy vouchery na kwotę 30 zł do wykorzystania w naszym food courcie. Jest to po to, żeby po tej aktywności spędzić miło czas, zjeść śniadanie, napić się dobrej kawy, zakupić coś do domu, będzie to takie zwieńczenie tej akcji, wydaje mi się, że bardzo dobre.
0: Ja jeszcze przed wejściem na antenę tutaj panią Dorotę zdradzę słuchaczom Super FM, pytałem, czy jakoś trzeba specjalnie być ubranym, przygotowanym na ten bieg.
1: Potrzebne są po prostu buty sportowe i sportowe spodnie, natomiast my koszulki również dla każdego uczestnika mamy przygotowane. Niesamowity projekt wraz z Ruchową Akademią Zdrowia. Koszulki kolorystycznie, bardzo wiosenne, więc proszę o to się nie martwić. O wszystko zadbamy.
0: Na zdrowie. Już startuje 16 maja o 10. To jest pierwsza sobota, potem kolejne spotkania 30 maja, 13 czerwca, 20 czerwca i 11 maja. Ster na zdrowie. Zapraszamy razem z Centrum Handlowym Ster. Dorota Bendzak, szefowa marketingu, była gościem w naszym przedpołudniowym programie. Pani Doroto, bardzo dziękuję.
1: Dzięki bardzo.

Filmowe propozycje, które warto obejrzeć w szczecińskich kinach, to już po 13 w Super FM. Na to spotkanie zapraszam w imieniu Krzyśka Spura. Po 15 z myślą o Was, kiedy będziecie wracali z pracy do domu, nasza popołudniowa pomoc drogowa. To tylko niektóre propozycje popołudniowe w Super FM. Jarek Fengler, dziękuję za wspólne przedpołudnie. Już jutro po 9 przywita się Ania Malec.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
1: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrowit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: 15 maja. Dołącz do nas.
1: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
2: Gorzko, gorzko!
1: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj! Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
5: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
6: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
7: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
8: I po reklamie.
9: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
10: Kolejowy Armagedon na Dolnym Śląsku. Pasażerowie utknęli na dworcach. Ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Polsce? Szef MON-u uspokaja. Ostatnia noc muzeów w Krakowie w dotychczasowej formule. Od przyszłego roku ma być tak jak w całym kraju.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Spore utrudnienia od rana na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są tu bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Natomiast część pociągów regionalnych została odwołana, a opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główna, dokładnie na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszczyn.
11: Znaczy, czekałam 2 godziny.
12: No, długo czekam już, bo od 7.30 tutaj stoję.
11: To już kilka dobrych godzin.
12: No.
11: O, i to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety. I nie podoba mi się to w ogóle. Jakaś alternatywa?
13: No, pociąg, który jedzie za godzinę, ewentualnie.
10: Naprawa usterki już trwa i ma potrwać do godzin popołudniowych. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się, uspokaja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
10: To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski, ale szef polskiego MON-u zapewnia.
14: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
10: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Iga Świątek zagra dziś mecz o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać złą passę i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał i zrobiła to w świetnym stylu, prezentując najwyższą formę. Dziś wieczorem jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Ten mecz o 20:30. To będzie ostatnia noc muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną, tę samą ogólnopolską noc muzeów. Ale w tym roku mieszkańcy jeszcze będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje wcześniej o jeden dzień, a właściwie o jedną noc. Katarzyna Mynarczyk.
15: Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekające stojącym w kolejce będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
16: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
15: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu.
17: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę arcydzieła kolekcji Landskoronskich, opowieść o antyku.
15: Noc muzeów w Krakowie trwała będzie do późnych godzin nocnych.
10: W pozostałych miastach tegoroczna Noc Muzeów rozpocznie się dzień później, w sobotę wieczorem.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Do ślubu w Dryndzie jedzie dziewczyna, a przy dziewczynie siedzi marynarz. Marynarz łajdak zdradził dziewczynę, myślał, na morze sobie popłynę, lecz go wieloryb zjadł na głębinie. Ona umarła potem z miłości, z owej tęsknoty i samotności, ale że miłość to wielka siła, miłość po śmierci ich połączyła. Teraz dorożką zaczarowaną jedzie pan młody z tą młodą panną. Za miasto, gdzie jest stara kaplica i tam jak w ślicznej starej piosence wiąże im stułą stęsknione ręce ksiądz, co podobny jest do księżyca. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Te słowa wyszły spod pióra mistrza poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. A zaczarowana dorożka istnieje nie tylko w wyobraźni. Stoi w Szczecinie, w parku imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czyli tam, gdzie ulica Wawrzyniaka łączy się z Aleją Wojska Polskiego. Pomnik to dzieło szczecińskiego rzeźbiarza Stanisława Biszka. Odsłonięto go w maju 1997 roku, czyli 29 lat temu. Ma upamiętniać pobyt słynnego poety w Szczecinie. Nie jakiś krótkotrwały pobyt, przelotną wizytę, bo Gałczyński mieszkał w naszym mieście przez rok. Od 1948 do 1949 roku, w willi na Pogodnie. Szczecinowi poświęcił kilka utworów. Wiersz pod tytułem Małe kina inspirowany był naszym kinem Pionier. Żartował też Gałczyński, że warto umrzeć w Szczecinie, bo wtedy na cmentarz powiozą nas ulicą ku słońcu, a nie banalną cmentarną, jak w innych miastach. To Gałczyński razem z Jerzym Andrzejewskim i Heleną Kurcyusz założyli Klub 13 Mus i to Gałczyński wymyślił jego nazwę. Jego pobyt w Szczecinie upamiętnia wspomniany park, pomnikowa zaczarowana dorożka i gabinet Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Książnicy Pomorskiej oraz zachowane wiersze.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
3: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
3: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
3: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
4: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobry.

0: decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
4: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Szczecin wpada dziś w rytm przepływu. Wystartował Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki. Łączy uczelnie, instytucje kultury i miejskie przestrzenie w jedno wielkie centrum inspiracji. W programie są eksperymenty, warsztaty, wystawy, instalacje artystyczne i spotkania z naukowcami. Organizatorzy zachęcają, by przepływać między kampusami i odkrywać miejsca, których na co dzień nie widać. Wszystko za darmo, także jutro. Jutro też premiera w Teatrze Współczesnym. Tramp, Królewski Szlak, w reżyserii Pawła Miśkiewicza. To mocna, teatralna wizja świata przyszłości, w którym literatura próbuje przeciwstawić się politycznej dominacji i medialnemu spektaklowi. Teatr Polski zaprasza na komedię Kolacja dla głupca w reżyserii Anny Kękuś. To historia pełna ironii i nieprzewidzianych zwrotów akcji, w której żart szybko wymyka się spod kontroli. Na scenie włoskiej zaś w weekend odbędzie się koncert Sylwii Różyckiej, kiedy film spotyka scenę. Usłyszycie największe melodie filmowe i musicalowe w nowych aranżacjach. W programie także Wieczór z humorem, inspirowany klimatem Broadwayu i paryskiego kabaretu, a także spektakl Związek na odległość niewielką. Nadal też w foyer Teatru Polskiego można oglądać wystawę Stettinum Stettin Szczecin, opowiadającą o historii miasta przez archiwalne fotografie i dokumenty. To także ostatnie dni wystawy Warsztat Geniuszu na Zamku Książąt Pomorskich. Ekspozycja prezentuje dzieła Lukasa Kranaka Starszego i Lukasa Kranaka Młodszego, jednych z najważniejszych artystów europejskiego renesansu. Po więcej wydarzeń zapraszamy do kolejnych serwisów kulturalnych w Radiu Super FM.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W niezłym aparacie w studiu Radia Super FM dzisiaj gość Monika Fleming z Dobrej Fotosfery. Tak się nazywa. Widzimy się pierwszy raz. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie. Tak, widzimy się pierwszy raz, bo Dobra Fotosfera to jest taki zupełnie młodziutki twór, że tak powiem.
1: Ale bardzo prężny. To było tak, że po prostu odezwali się do mnie, bo zresztą ja nieraz podkreślałem w niezłym aparacie, że jeżeli są jakieś lokalne inicjatywy, wystawy, otwarcia galerii, to proszę informujcie, dawajcie znak. I dokładnie to się właśnie stało, bo tutaj rozmawiamy o wydarzeniu, już niech mi się wyświetli, to będzie wydarzenie w najbliższą, kiedy? Sobotę, tak?
2: W najbliższą niedzielę.
1: Co się będzie działo?
2: Otwieramy galerię w Dobrej Szczecińskiej. Pierwszą galerię w Dobrej Szczecińskiej tak naprawdę, bo Dobra Szczecińska, która liczy 30 tysięcy mieszkańców, do tej pory była nazywana sypialnią Szczecina. Wszystko trzeba było jechać do Szczecina. No i stwierdziliśmy,
1: także
2: że trzeba...
1: Po zdjęcia trzeba.
2: Także po zdjęcia.
1: W sensie, żeby je oglądać, bo zdjęcia w dobrej myśli,
2: żeby przebywać
1: robić,
2: ze sztuką,
1: nie?
2: W ogóle. Trzeba było jechać do Szczecina.
1: Ulica, tak? Lipowa 45 w Wołczkowie, żeby być dokładnym, to ja tutaj mam facebookowe wydarzenie, otwarcie Dobrej Galerii, faktycznie niedziela, godzina 11, ale kiedy się umawialiśmy na to spotkanie, to w ogóle ciekawą historię mi opowiedziałaś. Jak to w ogóle z tym powstaniem waszej Dobrej Fotosfery było?
2: Z powstaniem Dobrej Fotosfery było tak. Ja jestem mieszkanką Dobrej Szczecińskiej, ale wiele lat mnie nie było w tej Dobrej Szczecińskiej, ponieważ podróżowałam. Po powrocie postanowiłam poznać ludzi, którzy dzielą tą samą pasję co ja, i zaczęło się od fotospacerów. Zaproponowałam fotospacer, zgłosiło się kilku fotografów z okolicy, no i tak zaczęliśmy współpracować, robić różne fajne rzeczy, robić fotospacery, robić wyzwania i robić wystawy plenerowe. No ale wiadomo, to nie wystarczy. Wystawa plenerowa to jest jednodniowa wystawa i potem co z tymi pracami robić? Jak je pokazać ludziom?
1: No i tam... tutaj prosta jak gdyby droga do tej właśnie dobrej fotosfery, czy też otwarcia dobrej galerii.
2: Tak.
1: W niedzielę o godzinie 11. Jak będzie to wyglądało? To będzie taki wernisaż, że pokażecie zdjęcia?
2: Nie, my chcemy po prostu otworzyć się dla ludzi. Czyli otwieramy się od 11, będziemy zamknięci o 18, także między 11
1: czyli
2: a 18.
1: Czyli normalnie otwieracie
2: można...
1: galerię?
2: Tak, można przyjść, porozmawiać. To nie będzie tylko galeria,
1: ale
2: fotograficzna.
1: Ale coś na ścianach będzie wisieć,
2: będzie,
1: już chyba.
2: Tak, będzie. Będą fotografie, ale współpracujemy też z innymi twórcami, także będzie ceramika Doroty Kościoł z Ceramika Doti, będzie malarstwo akwarelowe Anny Kwiecień i także malarstwo Agnieszki Kwietniowskiej, a także formy florystyczne z kwieciarni Różanka.
1: Czyli to takie miejsce kultury w Dobrej robicie, tak. Tak oddolnie, jak rozumiem, bo to nie jest żadne samorządowe pieniądze, to nie jest jakaś instytucja kultury,
2: nie,
1: taka urzędowa, że tak powiem, tylko wasza.
2: Tak, nasza inicjatywa i wierzymy w to, że właśnie taka integracja lokalnych twórców bardzo dobrze wpływa na rozwój artystyczny każdego twórcy.
1: Słuchaj, to o tym waszym rozwoju artystycznym, gdzie się robi zdjęcia w Dobrej, to jeszcze porozmawiamy. Otwarcie Dobrej Galerii w Dobrej, Lipowa 45 w Wołczkowie, żeby być dokładnym, niedzielę 17 maja. Monika Fleming z Dobrej Fotosfery jest w studiu Radia Super FM w niezłym aparacie. No to w kolejnej audycji jeszcze będziemy kontynuować tę naszą rozmowę.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
1: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja Zachodniopomorskie Smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
2: Zapraszam. Olgierd Gyblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
3: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty Festiwal Win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest województwo zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
2: Zapraszam. Olgierd Gyblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
8: Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na Roztoczu. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainę. W Polsce powstaje najwyższy w Europie pomnik.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza ratowników. Od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
9: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw, Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
8: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Przedłużają się utrudnienia na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Grzegorz Kozioł o szczegółach.
10: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, m.in. Odessa i Lwów.
11: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
10: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
8: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci. Jako trener i nauczyciel WF-u miał molestować uczennice poniżej 15 roku życia. W sądzie apelacyjnym w Rzeszowie ruszył proces odwoławczy 58-letniego dziś byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela w jednej z senockich szkół podstawowych. Mężczyzna został oskarżony także o nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Jawność rozprawy jest wyłączona z uwagi na dobro pokrzywdzonych. Oskarżony został dowieziony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywał od zatrzymania. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę grzeczną 4 lat pozbawienia wolności. Kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu koło Torunia. Monument ma mieć 55 metrów wysokości, 15 metrów mają mieć korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą, z tarasu będzie można podziwiać okolice. To inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Budowla będzie poświęcona 15 sierpnia. To pomnik wyższy niż słynny pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, a także Chrystusa w Świebodzinie.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W dniach od 15 do 17 maja, czyli w ten weekend, kino Pionier 1907 w Szczecinie zaprasza do obejrzenia 6 hitów z 23 edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. W Szczecinie wszystkie pokazy w ramach tego wydarzenia będą poprzedzone krótkim filmem zatytułowanym Jubileusz, który ma szczególny związek ze Szczecinem. Tegoroczna edycja festiwalu Dogs Against Gravity przebiega pod hasłem Poszukiwania. To poszukiwania twórców i twórczyń, najlepszych sposobów na opowiadanie o rzeczywistości, ale to również poszukiwania naszej publiczności, wiedzy, inspiracji i narzędzi do zrozumienia świata. Wspólnie poszukujemy porozumienia w czasach polaryzacji i niepewności. To jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, prezentujący kino z najwyższej półki. Zeszłoroczna edycja przyciągnęła ponad 181 tysięcy widzów i widzek. Organizatorzy nie szczędzą starań, aby kino dokumentalne było dostępne jak najszerszej publiczności. Dlatego, podobnie jak w latach poprzednich, w drugi weekend festiwalu, od 15 do 17 maja, zapraszają na weekend z festiwalem, także do Szczecina. Dla widzów kina Pionier 1907 mamy dodatkową atrakcję. Przed wszystkimi pokazami w ramach weekendu z 23. festiwalem pokazany będzie krótkometrażowy film zatytułowany Jubileusz. Jest to impresyjna podróż przez 50 lat historii teatru współczesnego w Szczecinie. Program weekendu z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity zapowiada się imponująco. Już jutro, 15 maja, zapraszamy na dwa wybitne filmy dokumentalne. Pierwszy z nich to O czasie i wodzie, którego autorką jest Sara Dosa, znana z reżyserii filmu Wulkan miłości. Tym razem autorka udaje się na Islandię i opowiada o pamięci, przemijaniu i utracie tego, co wydaje się niezniszczalne. Tego samego dnia dotrze do Szczecina dokumentalny Orwell 2 plus 2 równa się 5 w reżyserii Rola Peka, autora m.in. filmu Nie jestem twoim murzynem. Twórca pokazuje ostatnie miesiące życia Orwella i szuka źródeł kluczowych społeczno-politycznych idei, które łączą jego dystopijną powieść z naszą rzeczywistością. To jeden z najczęściej nagradzanych filmów dokumentalnych w 2025 roku. W sobotę pokazane zostaną filmy Wspinaczka, którego bohaterką jest pierwsza kobieta na świecie, która wspięła się w mniej niż 24 godziny na El Capitan. Kultowy cel wspinaczy, osiągnięty do tej pory wyłącznie przez mężczyzn, którego zdobycie zazwyczaj zajmuje 2-3 dni. W sobotę pokazany zostanie także film Macieja Cuskę Kandydaci śmierci, o którym mówiłem wczoraj w programie. Niedzielne prezentacje rozpocznie Broken English, w którym Tilda Swinton opowiada o Marianne Faithfull. Podobnie jak biografia bohaterki, taki forma tego filmu jest wyjątkowa. A wydarzenie w Pionierze zakończy seans filmu Niedźwiedzica, który ukazuje przetrwanie, miłość, konflikty i straty w norweskiej prowincji Svalbard, najszybciej ocieplającym się miejscu na Ziemi. Gorąco zapraszam od piątku do niedzieli do kina Pionier 1907 w Szczecinie na spotkanie z wybitnym kinem dokumentalnym z całego świata.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie

0: przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
3: Gorzko, gorzko!
2: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: I po reklamie. To jest Super FM.
7: Na 90.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Rozmawiamy dzisiaj o udarach mózgu. Goszczę panią dr Małgorzatę Niekrasz oraz panią dr Karolinę Mazurek, neurolożki ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Jak wygląda życie po udarze? Jak szybko pacjenci wracają do dawnej rutyny sprzed udaru?
2: To jednoznacznie nie można powiedzieć, bo każdy pacjent inaczej wróci, tak? My zaczynamy wczesną rehabilitację już w pierwszym dniu, tak? Po pełnej diagnostyce, po ewentualnie leczeniu trombolitycznym zaczynamy rehabilitację chorego. Jest to rehabilitacja początkowo przy łóżku chorego, potem chory jest rehabilitowany na sali rehabilitacyjnej. Współpracujemy z oddziałami rehabilitacji, czyli mamy oddział nasz w samodzielnym wojewódzkim szpitalu zespolonym rehabilitacji, ale mamy też dwa zaprzyjaźnione oddziały, czyli w szpitalu miejskim, to jest Instytut Rehabilitacji Świętego Boromeusza oraz Choszczno. Stargard też nam bierze. To są pacjenci, którzy staramy się, że po tej fazie ostrej udaru, z reguły to jest 8 do 10 dni, jeżeli pacjent jest w dobrej formie, przekazywać do ośrodków już rehabilitacji. Obojętnie, czy pacjent ma 80 czy 40 lat, każdemu dajemy szansę na rehabilitację.
3: Ja dodam jeszcze, że w ramach rehabilitacji dbamy nie tylko o tą strefę fizyczną, to znaczy o ruch, powrót sprawności fizycznej, ale dbamy również o to, żeby pacjent doszedł do równowagi psychicznej. Tak jak mówiłam, w oddziale współpracujemy z neurologopedą i z neuropsychologiem i to są bardzo ważne aspekty leczenia udaru, ponieważ u młodych ludzi pojawiają się zaburzenia depresyjne, które niestety bardzo pogarszają rokowanie. Pogodzenie się z nową sytuacją, z chorobą jest bardzo trudne dla młodego człowieka, zresztą dla starszych ludzi również. Oni, starsze osoby w ogóle mają tendencję do takich zaburzeń depresyjnych wynikających z różnych innych przyczyn, natomiast udar na pewno bardzo pogarsza sytuację. Stąd tak bardzo ważne jest u nas, oprócz rehabilitacji ruchowej, żeby pacjent był objęty opieką logopedyczną i psychologiczną, zależnie od tego, czy mamy do czynienia z zaburzeniami mowy, które są niestety bardzo głębokim kalectwem dla pacjenta, czy mamy do czynienia z zaburzeniami takimi nastroju, czy z sytuacjami, które wynikają z właśnie pogorszenia funkcjonowania mentalnego. Także nasza rehabilitacja to jest taka wieloskładnikowa rehabilitacja, obejmująca różne...
2: I to samo mają na oddziałach rehabilitacji, bo to, tak jak doktor powiedziała, to nie jest rehabilitacja ruchowa. Tak. Jedzie do naszego oddziału rehabilitacji, czy do szpitala na wyzwolenia, tam jest także psycholog i logopeda. I ważna jest rola rodziny. Rodziny. W tej chwili naprawdę jest możliwość, żeby oni przychodzili i wspierali tego chorego.
1: Tak już reasumując, powiedzmy jeszcze o profilaktyce udarowej. Co robić, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia udaru?
3: Dbać o taki prawidłowy styl życia. To podstawa. Badania z całej Europy pokazały, że kraje, które zadbały o work-life balance, czyli o tą równowagę w życiu zawodowym i życiu prywatnym, a do tego postawiły na profilaktykę zdrowotną, bardzo obniżyły zachorowalność na udary. W Polsce niestety to jeszcze bardzo kuleje. W tej chwili jesteśmy krajem rozwijającym się, stawiamy na życie w takim...
1: Pędzie,
3: dokładnie. Bardzo stawiamy na karierę zawodową. Część z nas już potrafi jakby trochę inaczej spojrzeć na życie, natomiast gro młodych ludzi głównie dba o karierę zawodową, natomiast mniej dba o takie życie prywatne w takim znaczeniu zdrowego stylu życia. Więc dbajmy o aktywność fizyczną, dbajmy o zdrową dietę z ograniczeniem soli, dbajmy o to, żeby mieć odpowiednią ilość snu, żeby te czynniki stresowe nie wpływały na nas cały dzień od rana do wieczora. Dbajmy o to, żeby tego ruchu była odpowiednia ilość. No i to, co najważniejsze, dbajmy o wykonywanie badań profilaktycznych. U ludzi starszych to również są badania profilaktyczne, a właściwie nie profilaktyczne, co leczenie chorób przewlekłych, które ludzi starszych obciążają bardzo. Bo mamy pacjentów starszych, którzy mają cukrzycę, mają nadciśnienie, mają dyslipidemię, hipercholesterolemię. I tutaj bardzo ważne, żeby ci pacjenci byli wyrównani, jeżeli chodzi o te choroby, tak? Zaburzenia tarczycowe. To wszystko można zmodyfikować poprzez czynniki farmakologiczne i te choroby dobrze prowadzone, dobrze leczone bardzo zmniejszają ryzyko udaru. Natomiast źle leczone oczywiście doprowadzają do wielochorobowości, która konsekwencją kończy się udarem.
2: I tu znowuż wracamy, róbmy badania, tak? Róbmy badania, czy młodzi, czy starsi. Te badania chociaż raz, dwa razy do roku podstawowe powinny być zrobione, tak? Bo to, że pacjent idzie i mu przepiszą leki, to nie jest to, tak? ten pacjent powinien mieć kontrolne badania.
3: Tak, i to nie są bardzo skomplikowane sytuacje, dlatego że to są podstawowe badania, jak pani doktor wspomniała, czyli podstawowe badania z krwi, kontrola ciśnienia, EKG. To są takie badania, podstawy, które można zrobić na jednej wizycie u lekarza.
1: Bardzo dziękuję paniom za tą rozmowę. Moimi gośćmi była dzisiaj pani dr Małgorzata Niekrasz, specjalista neurolog, lekarz kierująca oddziałem neurologii i oddziałem udarowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie oraz pani dr Karolina Mazurek, specjalista neurolog, oddział neurologii i oddział udarowy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.
0: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
6: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 14. Wiadomości Super FM.
5: Pociągi już jeżdżą na Dolnym Śląsku, ale z opóźnieniami do końca dnia. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Polacy chętniej spędzają wolny czas w ruchu, ogłosił GUS.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione, niektóre regionalne nawet odwołane. Dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony. Mogą występować opóźnienia. A chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. W nocnym ataku na Kijów co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę, o czym więcej Tomasz Orchowski.
6: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bez załogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defiladę na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
5: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Warszawscy urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.
5: Prezydent Warszawy tłumaczy, jak urzędnicy dostosowują dokumenty do nowych decyzji.
7: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce. Natomiast rozporządzenie, myślę, że tę sprawę też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
5: Z kolei rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Zapadła decyzja, kto zastąpi w Sejmie zmarłego tragicznie posła Lewicy. Łukasza Litewkę to Bożena Borowiec zasiądzie w ławie poselskiej. Zgodnie z kodeksem prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w Dąbrowie Górniczej, jadąc rowerem. Miał 36 lat. Rośnie aktywność ruchowa Polaków, ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej mieszkańców naszego kraju, ale jak przekazał GUS, regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu deklaruje obecnie blisko 23% osób.
4: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Przez stulecia było niedostępne dla zwykłych ludzi, a dzisiaj należy do najbardziej rozpoznawalnych zabytków świata. Zakazane miasto, dawny pałac cesarzy chińskich dynastii Ming i Qing, który znajduje się dzisiaj w Pekinie, stolicy Chin. Nazwa brzmi tajemniczo, no sami przyznacie, ale jest bardzo konkretna. Przez niemal 500 lat wstęp do kompleksu był ściśle kontrolowany. Zwykły mieszkaniec imperium nie mógł po prostu wejść do środka. Była to przestrzeń władcy, jego rodziny, dworu, urzędników i służby. Kto znalazł się tam bez pozwolenia, no ryzykował bardzo wiele. Budowę kompleksu rozpoczęto już na początku XV wieku, a zakończono po około 14 latach. Do prac zaangażowano setki tysięcy robotników, rzemieślników i artystów. Powstał kompleks, który miał pokazać potęgę państwa oraz porządek świata zgodny z chińską filozofią władzy. Zakazane miasto nie jest pojedynczym pałacem oczywiście, to ogromne założenie urbanistyczne o powierzchni około 70 hektarów. Otoczone murem, fosą, znajduje się tu blisko 1000 zachowanych budynków oraz tysiące pomieszczeń. Dawniej mówiono symbolicznie o 9999,5 komnatach, bo liczba 10 tysięcy była zarezerwowana dla nieba. Układ całego kompleksu podporządkowano zasadom harmonii i hierarchii. Wszystko ustawiono na osi północ-południe. Im dalej w głąb, tym większe znaczenie miały budynki. Najważniejsze ceremonie odbywały się w monumentalnych salach części zewnętrznej, a życie prywatne cesarza toczyło się w części wewnętrznej. Warto zwrócić uwagę na kolory. Czerwone ściany symbolizowały szczęście i pomyślność, a żółte dachówki były zarezerwowane niemal wyłącznie dla cesarza. Żółty w Chinach był więc kolorem władzy. To dlatego większość dachów zakazanego miasta właśnie ma taki odcień. Zakazane miasto było światem zamkniętym, rządzonym skomplikowanym ceremoniałem. Wielką rolę odgrywali tutaj eunuchowie, urzędnicy dworscy i konkubiny. Każdy ruch miał znaczenie, a etykieta regulowała codzienność niemal w każdym jednym szczególe. Dzisiaj cały kompleks działa jako muzeum, należy do najczęściej odwiedzanych muzeów świata, przechowuje ogromne zbiory malarstwa, ceramiki, zegarów, jadeitu i przedmiotów codziennego użytku cesarskiego dworu. No jest też symbolicznie połączony z innym ważnym miejscem Pekinu, bo od południa wychodzi się w stronę placu Tiananmen, a od północy można wejść na wzgórze Jingshan Park, skąd rozciąga się najlepszy widok na cały kompleks zakazanego miasta. Widoki przecudne. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty Festiwal Win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
3: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
4: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
14: Super FM zaprasza.
15: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Największym wydarzeniem dnia jest start Akademickiego Festiwalu Sztuki i Nauki Przepływ. To nowa inicjatywa szczecińskich uczelni, która przez 2 dni ma połączyć naukę, sztukę i miejskie życie w jeden wspólny nurt. I trzeba przyznać, sama idea festiwalu brzmi bardzo współcześnie. Nie chodzi o zamknięte sale wykładowe i akademickie przemówienia, ale o wyjście uczelni do miasta i do mieszkańców. Organizatorzy zachęcają, by przepływać między kampusami, instytucjami i przestrzeniami miasta. Do 19 będzie można brać udział w warsztatach, eksperymentach, pokazach naukowych, instalacjach artystycznych czy spotkaniach z badaczami i twórcami. To propozycja zarówno dla studentów, jak i rodzin z dziećmi czy osób,

0: które po prostu chcą zobaczyć Szczecin z innej strony. Co ważne, wszystkie wydarzenia są bezpłatne. W Książnicy Pomorskiej traficie dziś na 14. edycję sympozjum Ludzie Książki. To wydarzenie może mniej widowiskowe, ale niezwykle ważne dla lokalnej pamięci i tożsamości regionu. Bibliotekarze, regionaliści, badacze i pasjonaci historii przypomną ludzi, którzy przez lata budowali kulturę książki na Pomorzu Zachodnim. A dla najmłodszych i rodzin ciekawą propozycję przygotował Teatr Lalek Pleciuga. Spektakl Oskar i Rzeczy to opowieść o dziecięcej wyobraźni i emocjach związanych z rozłąką oraz dorastaniem. Twórcy pokazują świat widziany oczami dziecka, w którym zwykłe przedmioty nagle zaczynają żyć własnym życiem. Wieczorem zaś możecie spojrzeć w kosmos. O 19:00 w Politechnice Morskiej rozpocznie się otwarty wykład profesor Agnieszki Pollo, jednej z najbardziej cenionych polskich astrofizyczek. Tematem spotkania jest wszechświat o niskiej jasności powierzchniowej, czyli galaktyki, ciemna materia i wielkoskalowa struktura wszechświata. I tu warto zwrócić uwagę na coś bardzo ciekawego. Astronomiczne wykłady od kilku lat przyciągają już nie tylko pasjonatów nauki i coraz częściej stają się popularnymi wydarzeniami kulturalnymi. A już jutro premiera w Teatrze Współczesnym Trump – Królewski Szlak. W reżyserii Pawła Miśkiewicza. Zapowiada się jako jeden z najmocniejszych i najbardziej politycznych spektakli sezonu. Punktem wyjścia jest futurystyczna wizja świata zdominowanego przez medialną władzę, populizm i polityczny spektakl. To teatr, który nie chce jedynie opowiadać historii, ale prowokować do dyskusji. Po więcej koncertów, premier i wydarzeń wracamy już w kolejnych serwisach Radia Super FM.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
2: To jest Super FM.
3: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie przekonuj. Zrozum. Wyobraź sobie, że ustawiasz ostrość w aparacie. Kręcisz pokrętłem i nagle obraz zaczyna się wyostrzać. Nie dlatego, że coś zmieniło się w świecie, tylko dlatego, że zmieniła się perspektywa. I dokładnie tak działa wiele rozmów w pracy. Ty widzisz sytuację po swojemu. Druga strona widzi ją inaczej. I w którymś momencie zaczyna się coś znajomego. Tłumaczenie, argumentowanie, dopychanie swojego punktu widzenia. Jakby od tego, kto ma rację, zależało rozwiązanie. Tylko, że im bardziej próbujesz przekonać, tym mniej druga strona jest gotowa słuchać. Bo zaczyna bronić swojej wersji. Nie dlatego, że jest trudna, tylko dlatego, że czuje się pomijana. Dlatego zamiast pytać, jak to jeszcze lepiej wyjaśnić, spróbuj jeszcze raz i zapytaj, co on widzi, czego ja nie widzę? Co w tej sytuacji jest dla niego ważne? Co sprawia, że patrzy na to właśnie tak? Bo kiedy naprawdę zaczynasz rozumieć, obraz się wyostrza. I bardzo często okazuje się, że rozwiązanie nie leży po żadnej ze stron, tylko gdzieś dokładnie pomiędzy. Spróbuj jeszcze raz. Zanim spróbujesz zmienić czyjeś zdanie, spróbuj spojrzeć najpierw na świat jego oczami.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu. Jutro.

0: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa, a tam...
3: Gorzko, gorzko!
2: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl. I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: Trwa obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii.
7: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Od wczoraj trwa obława na zabójcę 2 osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły 2 osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
8: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
6: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józefaciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
9: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
10: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
9: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
11: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
9: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
10: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
9: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
6: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
12: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
6: Władze lotniska podkreślają, że balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
12: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać, chcemy go istotnie poprawić.
6: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Monday morning w Super FM. No, u nas zaczął, czas się zatrzymał, no bo ja myślałem, że zamiast poniedziałkowego poranka mamy czwartkowe popołudnie. No a na drogach w naszym mieście tłoczno. Tak jest chociażby na energetyków. Tutaj sznur samochodów czeka na przejazd mostem długim do nabrzeża Wieleckiego. A to nabrzeże także stoi w pokaźnym zatorze, zarówno od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Wjazd do Śródmieścia trasą zamkową to pewnik postoju przed placem Hołdu Pruskiego. Zresztą tak samo jest na ulicy Matejki Piłsudskiego. Stoi od skrzyżowania z Mazurską. Niełatwo jedzie się także Rajskiego na odcinku od Alei Wyzwolenia do placu Grunwaldzkiego. Później nie jest lepiej. Korkuje się cała Piłsudskiego przez plac Odrodzenia aż do Szarych Szeregów. Zresztą w tym miejscu ciężko jedzie się także Wielkopolską, Wojska Polskiego czy Aleją Piastów. Olbrzymi zator na Mieszka I przed placem Szerockiego. Tak samo powoli będziecie poruszać się Floriana Krygiera, jadąc z Podjuch w stronę ronda Hakena, czy dalej południową do ronda Uniwersyteckiego.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100%. W ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
5: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
6: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: sportową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
5: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Czwartek jest pełen wydarzeń w Szczecinie. Rusza Przepływ, Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki. Przez dwa dni szczecińskie uczelnie zapraszają mieszkańców do wspólnego odkrywania nauki, sztuki i miejskiej energii. W programie m.in. eksperymenty naukowe, warsztaty, wystawy, spotkania z ekspertami oraz działania artystyczne przygotowane przez studentów i lokalnych twórców. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w różnych punktach miasta. Od 14 do 19 i są całkowicie bezpłatne. W Książnicy Pomorskiej odbędzie się dziś 14. edycja Regionalnego Sympozjum Ludzie Książki Pomorza Zachodniego. Spotkanie poświęcone jest postaciom związanym z kulturą książki, bibliotekarstwem i historią regionu. Teatr Lalek Pleciuga zaprasza na spektakl Oskar i Rzeczy w reżyserii Roberta Drobniucha. To pełna wyobraźni opowieść o dziecięcych emocjach, samotności i odkrywaniu świata w towarzystwie niezwykłych przedmiotów. Wieczorem zaś gratka dla miłośników astronomii. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii organizuje otwarty wykład profesor Agnieszki Pollo pod tytułem Wszechświat o niskiej jasności powierzchniowej. Spotkanie rozpocznie się o 19 w Politechnice Morskiej przy Wałach Chrobrego. Wstęp jest bezpłatny. A już jutro premiera w Teatrze Współczesnym. Na dużej scenie zobaczycie spektakl Trump – Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. To polityczna i literacka opowieść o świecie przyszłości, w którym sztuka mierzy się z władzą i medialną manipulacją. Na zakończenie jeszcze zaproszenie do pierwszego w Szczecinie całodobowego klubu fitness Zdrofit Fabryka Wody. Oficjalne otwarcie w piątek, w samo południe. A w programie oprowadzanie po klubie, zajęcia pokazowe i prezentacja nowej ścianki wspinaczkowej. Zaplanowano też m.in. zumbę, jogę, cross-training i pilates. A po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów kulturalnych w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Duży ruch na ulicach Szczecina. Na początek tego serwisu droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli Zegadłowicza, która korkuje się do samego ronda Knapa. Zator zaczyna się tuż za wyjazdem z Pilchowa. Z minuty na minutę przybywa zmotoryzowanych także na Wszystkich Świętych i to w obu kierunkach, a Majdańskiego stoi w stronę Pogodna, podobnie jak Trałguta do Wojska Polskiego. Powoli jedzie się także w ścisłym centrum. Bałuki to pewny postój od Placu Żołnierza Polskiego do Placu Zgody. Utrudnienia czekają także na Placu Zwycięstwa. Zaczynają się już na Alei Niepodległości. Konkretniej na prawym pasie Alei Niepodległości w stronę Placu Zwycięstwa. Wyszyńskiego to 5, może nawet 10 minut postoju w kierunku Bramy Portowej, a zator na Mieszka I znacząco się wydłużył. Teraz zaczyna się już przed skrzyżowaniem z Mielczańską, jadąc w kierunku Śródmieścia. Zatrzymacie się także przed wjazdem na Rondo Uniwersyteckie. Dotyczy to Południowej, Krakowskiej czy Cukrowej. No i pomimo słodkiej nazwy, miło w tym miejscu nie jest.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: zachwyca smakiem i wyglądem.
1: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
0: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
1: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
0: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
1: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
6: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
5: O, muszę mieć ten stolik.
6: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
10: Gorzko, gorzko!
9: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
11: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja... Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
12: A cappuccino też za siódemkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl. I po reklamie.
15: Tak gra.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
2: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
1: Dziś w Rzymie zagrał finał.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo, o czym Tomasz Fęska.
3: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
4: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać, i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
3: A to jest wciąż w powijakach.
1: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabetcie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
2: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
5: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
1: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Super FM. Pogoda.
8: Konia z rzędem temu, kto będzie potrafił przewidzieć prognozy pogody do końca dnia. Raz chmury, raz słońce, raz deszcz, raz chmury, raz słońce. I tak zmiennie będzie do końca dnia. Wadą jest jednak to, że pod wieczór mocno spadną temperatury i będziemy odczuwać jeszcze mocniej wiatr. Obecnie 11 stopni, odczuwalnie około 8, a wieczorem na termometrach 6 kresek.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Ale to był dzień.
8: Zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Dziś jest czwartek, 14 dzień maja, drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Morskiego i to niewątpliwie on jest jednym z ważniejszych wydarzeń dnia, ale mówić będziemy także o nowym kontrowersyjnym osiedlu Towarzystwa Budownictwa Społecznego, będzie także o nowym festiwalu studenckim, no i wiadomości sportowe też dla Was przygotowaliśmy. Zaczynamy nasze spotkanie. Michał Kaczmarek, dzień dobry.

0: To był dzień.
1: 3 sesje plenarne, a dzisiaj kilkanaście paneli dyskusyjnych. Międzynarodowy Kongres Morski to wydarzenie wielkiej rangi, podczas którego podejmowano najważniejsze zagadnienia dotyczące właśnie gospodarki morskiej. O czym dyskutowano dzisiaj, sprawdzał Andrzej Kutys.
2: Ledwo wszedłem na dzisiejsze wydarzenia Kongresu Morskiego, od razu napotkałem na osobę, myślę, która dużo ważnych rzeczy miała tutaj do powiedzenia. Konsorcjum Polska, Paweł Pluto-Prądzyjski, członek zarządu właśnie tego nowego, można powiedzieć, jednak cały czas armatora. Jakie wieści miał pan do przekazania uczestnikom Kongresu Morskiego a propos waszej działalności?
3: Wszystko działa tak, jak zaplanowaliśmy, a może nawet lepiej. Także będziemy mieli w tym roku parę niespodzianek dla naszych klientów. Trzymajmy kciuki i czekajmy, co będzie dalej.
2: A jaki obraz branży wyłania się z tego spotkania 12. edycji Kongresu Morskiego z pana perspektywy?
3: Dużo niebezpieczeństw, dużo zagrożeń, o czym mówił minister Sikorski. Coś, co my wiemy, ale dobrze, że też szeroka opinia publiczna to zobaczyła, że jednak ten Bliski Wschód ma na nas też bezpośrednie oddziaływanie, bo ma, szczególnie jeśli chodzi o cenę energii i paliw. Radzimy sobie z tym, zobaczymy, co będzie dalej.
2: To także wasze działanie na Bałtyku, chociażby słyszy się o różnych incydentach.
3: Tak, ma to na nas wpływ. Janter miał pewien incydent z tym związany. Przy wyjściu z Gdańska była sytuacja, gdzie sygnał GPS był zagłuszony na Jantarze, co załoga wyłapała od razu. Systemy są oczywiście tak skonstruowane, że jak nie jeden system, to drugi pozwala na bezpieczne pływanie. Aczkolwiek no, musimy uważać na te wszystkie różne incydenty morskie.
2: Tak sobie myślę na zakończenie naszej krótkiej rozmowy, że dzisiaj to jest mniej kuluarów, a więcej takiej konkretnej rozmowy i dyskusji już o tym, co branżę gnębi. Trapi.
3: Tak, dzisiaj jest czas na merytorykę i tak, widać to na każdym kroku.
2: Kongres Morski to nie tylko przedstawiciele branży morskiej sensu stricte, czyli firm, stoczni, spedytorów, ale to także politycy, to także samorządowcy. Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia na spotkaniu na 12. edycji Kongresu. Jakie wieści dla pani miasta stąd można wyciągnąć?
4: Oczekiwania są takie, żeby poprawiała się ta infrastruktura dostępowa do portów, umożliwiająca sprawniejszą logistykę w takich obszarach jak właśnie chociażby miasto. Rozmawiamy dzisiaj o dostępie nie tylko towarowym, ale również pasażerskim, tym, który wpływa na funkcjonowanie drugiej bardzo ważnej płaszczyzny rozwoju Świnoujścia, czyli turystyki i uzdrowiska. No nie mogą te dwie funkcje stać w kolizji ze sobą, one muszą się widzieć, one muszą współpracować. Miasto posiada gotowe projekty budowy też 5 dróg dojazdowych do portu, które nie zostały zrealizowane w poprzedniej kadencji, a które położyliśmy na stole Ministerstwu Infrastruktury. No i myślę, że to będzie chyba główny element dyskusji na tegorocznym Kongresie Morskim, z czego się cieszę, bo jak się rozmawia, to dochodzi się do określonych wniosków, za którymi powinno iść działanie, o czym powiedział też jeden z prezesów dzisiaj, że marzenie, myślenie i działanie.
2: Radosław Kowalczyk, prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan.
5: Stocznia odzyskała wiarygodność dzisiaj i tych rozmów jest bardzo dużo, także jesteśmy już partnerem do wszystkich poważnych dyskusji, jeśli chodzi o przyszłe projekty, przyszłe produkcje tu w Szczecinie. I przed nami sporo fajnych projektów, jeśli chodzi o rzeczy kadłubowe, statkowe, ale też offshore'owe. I to wybrzmiewa tutaj, rozmowy w kuluarach trwają i to jest to, o czym się tutaj rozmawia.
1: Do tematu Międzynarodowego Kongresu Morskiego jeszcze w tej godzinie powrócimy.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Czas na kolejny raport ze szczecińskich dróg, a na nich dzisiaj sporo utrudnień i korków. Szczecinianki i szczecinianie czekają w korkach na Mieszka I, jadąc w stronę Śródmieścia. Tam zator zaczyna się już na wysokości skrzyżowania z Milczańską. Tak samo ciężko jedzie się teraz energetyków w kierunku Mostu Długiego, a korek zaczyna się już przed rondem portowców. Wjazd do Szczecina trasą zamkową to teoretycznie lepsze rozwiązanie. Mówię teoretycznie, bo i tak tutaj trzeba poświęcić 5, może nawet 10 minut, by przejechać dalej w stronę centrum Szczecina. Korkuje się Łady do skrzyżowania z Dibuła, a Bogumińska stoi w obu kierunkach i tutaj każdemu polecam dużo cierpliwości, bo z każdą minutą będzie jechało się coraz lepiej. No przynajmniej mam taką cichą nadzieję.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: To był dzień.
1: Dzisiejsza aura może być trochę dekoncentrująca, dlatego jeździcie ostrożnie, bo łatwo jest o stłuczkę w mieście. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na wasze bieżące sygnały dotyczące tego, jak się jeździ przez miasto, a kolejna pomoc drogowa jeszcze przed nami.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson. Cukiernia.

0: weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: To było i nadal jest trudne popołudnie dla kierowców w Szczecinie. Jak pisze nasza słuchaczka, na bramie portowej dramat, dramat, dramat. No dziękujemy za te trafne spostrzeżenia, no i mimo wszystko życzę drogi bez korków. No ale duże utrudnienia czekają Was nadal na Mieszka I przed Placem Szerockiego. Większe to obwodnica Przedsławia w stronę Ronda Hakena, czy wjazd trasą zamkową i energetyków w stronę Śródmieścia. Bez zmian w okolicy Ronda Gierosa na Gumieńcach, tutaj stoi Europejska, Dworska, czy Ku Słońcu, tak samo jest na Nieburzewie. Pedał hamulca przyda się na Alei Wyzwolenia, Staszica, czy Kołłątaja i Krasińskiego. Ciężko dojechać do Śródmieścia pędząc, w zasadzie snując się trasą zamkową, ale przejezdnie jest za to w stronę prawobrzeżnej części naszego miasta. Owszem, zwolnicie na Leszczynowej, tuż przed rondem Ułanów Podolskich, w Zdrojach, czy na Batalionów Chłopskich, ale potem Walecznych do Przennej i Ronda Ronalda Reagana jest już całkiem przyjemnie. Nadal duży ruch na węźle Kijewo. Tutaj, tak jak patrzę, stoi Zwierzyniecka do Kurzej, tak samo jest w stronę Stargardu do skrzyżowania z Niedźwiedzia. Polecam i sugeruję wjazd do Szczecina węzłem Dąbie, potem możecie śmiało kontynuować i Rydową do Ronda Gryfa, albo Tczewską do Puckiej, potem Młyńską do Pomorskiej, aby ominąć korki na Goleniowskiej.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: to był dzień.
1: A my w Radiu Super FM wracamy do 12. Międzynarodowego Kongresu Morskiego.
2: Gospodarka morska to także kwestia logistyki, połączenia wybrzeża z głębią lądu i tutaj również była mowa na temat na przykład nadodrzanki, modernizacji tej linii kolejowej.
3: Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik Zarządu do spraw przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe. W ramach nadodrzanki prowadzimy już dzisiaj pracę w ramach KPO. To jest odcinek od Świnoujścia, można powiedzieć, do samego Wrocławia, czyli odcinki pomiędzy stacjami kolejowymi. Wzmacniamy podtorze, wymieniamy i elementy infrastruktury, poprawiamy profil linii kolejowej tak, aby poprawić parametry infrastrukturalne. W tym roku ogłaszamy postępowanie przetargowe na dokumentację projektową obejmujące przebudowę co najmniej 29 stacji, bo tak mamy je zidentyfikowane, a więc chcemy, żeby 29 stacji kolejowych na linii pomiędzy Szczecinem a Wrocławiem były docelowo zaprojektowane, uzyskane decyzje administracyjne celem wydłużenia i możliwości obsługi pociągów pasażerskich o długości 750 metrów, bo to jest główny cel, jeżeli chodzi na dodrankę, ale nie zapominajmy, z punktu widzenia też pasażerów, mamy już podpisane porozumienie z województwem lubuskim celem realizacji tak zwanej magistrali zachodniej, która będzie jakby dedykowanym elementem docelowo trasy pasażerskiej, która połączy nam Gorzów, Zieloną Górę z południe z województwem dolnośląskim oraz oczywiście z północą, czyli ze Szczecinem. I tą linię kolejową widzimy bardziej jako dedykowaną dla ruchu pasażerskiego. Tym samym przepustowość na nadodrzance po modernizacji, przebudowy stacji będzie wystarczająca tak, aby przyjąć ten zwiększony ruch towarowy związany z inwestycjami w porcie Szczecin-Świnoujście.
2: Panie dyrektorze, sporo roboty. Mamy zapowiedź Mijanki Police, pogłębianie. Mamy zapowiedź toru podejściowego do Świnoujścia. To nie jest akurat nowy temat, no ale jak rozumiem, skonkretyzował się także, że są te pieniądze, więc jak to z pana perspektywy wygląda?
4: Wojciech Stanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Tak, to rzeczywiście są obydwa zadania realizowane przez Urząd Morski w Szczecinie. Mijanka, jeśli chodzi o pieniądze, to 150 milionów złotych przeznaczone na projekt dodatkowego miejsca mijania statków. Nowe 5 kilometrów toru wodnego o szerokości 100 metrów i głębokości 12,5 metra, którymi będą się poruszać statki na torze wodnym Świnoujście Szczecin. To naprawdę umożliwi w sumie dwukierunkowy ruch statków, już płynny dwukierunkowy ruch, bo mamy taką jedną mijankę, ale ona nie jest wystarczająca dla planowania pełnego dwukierunkowego dla największych statków, które mogą zawijać do Szczecina, czyli tych 230-metrowych statków. To jest jeden projekt. Przetarg ogłosiliśmy, planowane zakończenie 28 rok. Drugi projekt, czyli poszerzenie istniejącego toru podejściowego do Świnoujścia. To bardzo ważna inwestycja, wyceniana na około ponad 200 milionów złotych, czyli poszerzenie tego istniejącego toru na 34 kilometrach, która umożliwi również dwukierunkowy ruch wszystkich statków. W tej chwili wszystkie gazowce i statki o dużym zanurzeniu, czyli statki powyżej 9 metrów, muszą się poruszać w ramach toru wodnego. Ruch gazowca, ruch takiego dużego statku generuje ruch jednokierunkowy dla innych dużych statków na tym całym torze, czyli na 34 km toru. Teraz będzie możliwy ruch dwukierunkowy. Oprócz tego oczywiście podnosi to bezpieczeństwo i energetyczne, i taką odporność portu. Jesteśmy bardziej odporni na zagęszczenie ruchu, ale też na zablokowanie tego ruchu, bo tor będzie zawsze drożny, nawet w przypadku awarii statku. Ten projekt również, przetarg ogłoszony wczoraj. Termin realizacji to jest koniec 2028 roku.

0: był dzień.
1: Za chwilkę godzina 17, przed nami więc najświeższe wiadomości w Radiu Super FM, a potem kolejne informacje ze Szczecina, a mówić będziemy m.in. o zachodnim drogowym obejściu Szczecina, o kontrowersyjnym osiedlu Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czy będą także wiadomości sportowe przygotowane dzisiaj przez Andrzeja Kutysa.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
5: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak, a w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
6: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
7: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
8: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty Festiwal Win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
6: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
9: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: I po reklamie.
15: Jest 17. Wiadomości Super FM.
16: Nieznana substancja w rzece Czarna Hańcza i w jeziorze Wigry. Dyrektor Muzeum w Wilanowie stracił stanowisko przez imprezę techno. Będzie też sport. Janik Sinner poprawił rekord Nowaka Dżokowicza.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia rzeki Czarna Hańcza oraz jeziora Wigry. O skażeniu donosi Straż Pożarna i Wigierski Park Narodowy. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. Czarna Hańcza to największa rzeka Suwalszczyzny. Przepływa przez tereny o unikatowych walorach krajobrazowych. Jak informują służby, które pobrały już próbki, woda w rzece była bardzo mętna, ale powoli wraca do normalności. Nie zauważono śniętych ryb. Sprawę bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Po aferze z imprezą techno na terenie pałacu w Wilanowie minister kultury odwołała właśnie Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Minister Marta Cienkowska ma być oburzona koncertem zorganizowanym w pałacowych ogrodach, a także zasięgiem afery na platformach społecznościowych. Jak informuje wiceminister kultury Maciej Wróbel, bezpośrednim powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy zastępca Piotr Górajec. W Warszawie historyczna decyzja: urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji związku pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Jak zmieni się sytuacja prawna osób homoseksualnych? W takiej sytuacji pytamy wiceministra pracy Sebastiana Gajewskiego z Lewicy.
17: Ponieważ ta transkrypcja jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że małżonkom, którzy mają tę samą płeć, którzy transkrybowali zagraniczne akty małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, będą przysługiwać te wszystkie uprawnienia i obowiązki małżonków, które są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Poza zakresem pozostają niektóre kwestie, które są uregulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli na przykład kwestie związane z adopcją. Tych spraw nie obejmuje prawo Unii Europejskiej, bo takich kwestii jak adopcja, przysposobienie.
16: Dzisiejsza pierwsza transkrypcja związku pary jednopłciowej nie oznacza także, że w Polsce będzie można zawierać małżeństwa jednopłciowe. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencyjnych z tego powodu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
18: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 miliony 100 tysięcy dni absencji chorobowej.
16: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Jannik Sinner, pokonując rosyjskiego tenisista Andrzeja Rublowa i awansując do ćwierćfinału turnieju w Rzymie, poprawił rekord Serba Nowaka Dżokowicza, gdyż wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi. Rywalem Sinnera w półfinale będzie albo Rosjanin Daniil Miedwiediew, albo hiszpański kwalifikant Martin Landulusa. Tego dowiemy się wieczorem, a jeszcze dziś w Rzymie dwa półfinały kobiet. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Soraną Cirstą, a po 20:30 Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
14: Super FM. Pogoda.
1: Pogodowo zbyt dobrych wiadomości nie mam, bo nawet jeżeli opady deszczu, które co jakiś czas się pojawiają, już ustaną późniejszym wieczorem, to mocno spadną temperatury. Ciśnienie 1001 hektopaskali, tyle widzę obecnie na barometrach, a na termometrach maksymalnie 6 stopni Celsjusza. Nad ranem tylko 4 stopnie, jutro w ciągu dnia 16 kresek, ale też zmienna pogoda.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Ale to był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Kontynuujemy magazyn Ale to był dzień. Ja jestem Michał Kaczmarek i jeszcze przez godzinę będę razem z Wami. Przed nami m.in. informacje dotyczące zachodniej drogowej obwodnicy Szczecina. Trzeci etap jest już pewien, a w przyszłym tygodniu ma się odbyć podpisanie umowy. O tym, ale nie tylko o tym, będziemy w tej godzinie mówić. A po 18:00 popołudniowa rozmowa.

0: Gościem porannej rozmowy Radia Super FM był wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę morską, czyli Arkadiusz Marchewka. Poseł ze Szczecina mówił oczywiście o tym, o czym dyskutowano podczas Międzynarodowego Kongresu Morskiego, aczkolwiek na antenie Radia Super FM podejmowaliśmy także inne zagadnienia. W kuluarach mówiło się o tym, że już w poniedziałek podpisanie umowy na budowę trzeciego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Posłuchajcie, co na ten temat mówił Arkadiusz Marchewka.
1: Potwierdzam, finansowanie na realizację wszystkich trzech odcinków zostało zapewnione przez rząd. 8 miliardów 300 milionów złotych. Największa w historii kwota, która trafia do Szczecina, można powiedzieć, na inwestycję, o której mówi się od 30 lat. W końcu jest realizowana. Na dwóch odcinkach prace już się toczą, czyli już od węzła Kołbaskowo do węzła Police. Wykonawcy przejęli place budowy. Zostaje ten trzeci odcinek, najważniejszy, z tunelami, dwoma tunelami, najdłuższymi w Polsce, pod Odrą. No, myślę, że dni tylko dzielą nas od złożenia podpisów.
0: Rozumiem, że w maju to na pewno nastąpi.
1: Tak, to wie pan, to jest tylko kwestia tylko i wyłącznie pewnych spraw związanych z odpowiednią organizacją, zapewnieniem gwarancji, przygotowaniem wszystkiego. Machina ruszyła.
0: To podpisanie umowy będzie wiązało się z tym, że faktycznie już coś zacznie jeszcze bardziej ruszać, czy to jest tylko nominalne podpisanie umowy, a tak naprawdę ten trzeci etap nie będzie realizowany równolegle od razu, tak jak realizowane są już pierwsze dwa, właściwie pierwszy?
1: Myślę, że będą to prace, które będą się toczyć z jednej strony niezależnie, ale no jednak w tym samym czasie, tym bardziej, że realizacja tego ostatniego odcinka z tunelami potrwa dużo dłużej niż tych odcinków drogowych, bo te drogowe będą zakończone w 2029 roku, ten tunelowy no około 3 lat później, no ale to wynika przede wszystkim z trudności.
0: Z naszych informacji wynika za to, że poniedziałkowe podpisanie umowy jest już niemal pewne, a w Szczecinie gościć będą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, a więc można powiedzieć, że jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w historii Szczecina dochodzi do swojego finalnego etapu, jeżeli chodzi o podpisywanie umów. Czas więc na realizację tego zadania.

0: To był dzień.
1: Inwestycja potrzebna, bo wszelkie inwestycje mieszkaniowe są bardzo potrzebne. Aczkolwiek w tym przypadku lokalizacja budzi trochę kontrowersji. Czy nowe osiedle Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Podjuchach powstanie, czy nie i w jakim kształcie? Sprawdzał Piotr Jarząbek.
2: Radna Małgorzata Wleklak z Koalicji Obywatelskiej jest moim gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Spotykamy się co prawda na Kongresie Morskim, ale żeby porozmawiać o innym temacie, o inwestycji STBS-u w Podjuchach przy ulicy Sąsiedzkiej i Ukośnej, jeżeli dobrze pamiętam. Mieszkańcy Podjuch obawiają się tej inwestycji, że tam będzie duży ruch, że to jest inwestycja po prostu w złym miejscu. Pytanie, czy słusznie?
3: Myślę, że mieszkańcy nie muszą się niczego obawiać. Mamy tutaj do czynienia z budownictwem społecznym, a takie budownictwo to są tak naprawdę mieszkania tańsze dla naszych mieszkańców i z takim dogodniejszym modelem finansowania. Takie mieszkania są bardzo potrzebne w naszym mieście. Ja to obserwuję już od dłuższego czasu. Biorę też udział w komisji mieszkaniowej szczecińskiego TBS i tam obserwuję, jaka jest duża ilość wniosków, które napływają na każde mieszkanie, które się pojawia. Bywa tak, że czasem na jedno mieszkanie bywa nawet kilkudziesięciu chętnych.
2: To jeszcze zapytam, no bo to osiedle nie jest najlepiej skomunikowane, to znaczy to miejsce. Tam dzisiaj sobie sprawdzałem, jakbym dojechał z redakcji Radia Super FM, no to autobus 61 i potem jeden autobus 904, który kursuje no raz na tam godzinę czy półtorej.
3: Zgadza się, natomiast tu już pan prezes szczecińskich TBS-ów zapowiedział, że w ramach inwestycji zaplanowany jest zintegrowany plan inwestycyjny. Jest to plan, który zakłada tak naprawdę też udział miasta w tej całej inwestycji, czyli jakby nakłady zostaną poniesione nie tylko przez TBS, ale również miasto i tutaj myślę, że w zakresie właśnie udrożnienia i usprawnienia tej komunikacji na osiedlu.
2: Małgorzata Wleklak, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
2: Krzysztof Romianowski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości jest moim gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radio słuchaczy.
2: I kontynuujemy temat inwestycji STBS-u w Podjuchach. Mieszkańcy troszeczkę obawiają się budowy tego osiedla, tam ma być duży ruch, duże zakorkowanie tego miejsca. Pytanie, czy słusznie?
4: Słusznie, panie redaktorze. Teren, w którym ma powstać osiedle, czyli tak zwane Górki Podjuszańskie, to teren przede wszystkim domków jednorodzinnych. To wynika z zabudowy, z planu przestrzennego, akurat w części tego terenu. I dzisiaj wsadzenie tam w pewnym sensie blokowiska, bo jednak zabudowy wielorodzinnej, w której co najmniej będzie 568 mieszkań, czyli co najmniej 1000 osób, czyli co najmniej 1000 samochodów, zresztą nawet mamy w projekcie przewidziane 700 miejsc parkingowych, spowoduje zakorkowanie dzielnicy czy osiedla, które i tak już jest zakorkowane. Złożono ponad 1000 wniosków do planu ogólnego, żeby zatrzymać tę inwestycję, żeby stworzyć tam plan miejscowy, którego nie ma, bo jak wiemy, szczeciński TBS chce realizować inwestycje w ramach ZPI, czyli zintegrowanego planu inwestycyjnego. To jest takie pewne nowum w planowaniu przestrzennym. Oczywiście dopuszczone prawem, natomiast brakuje mi tutaj jednej rzeczy. Brakuje mi posłuchania głosu mieszkańców, którzy już, uwaga, w 2019 roku wyrazili sprzeciw planowanej inwestycji, która już wtedy była planowana.
2: Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo i dobrego dnia życzę.

0: Międzynarodowy Kongres Morski już powoli się kończy, a my w Radiu Super FM po godzinie 18 będziemy go podsumowywać. Przed nami popołudniowa rozmowa, a dzisiaj będzie z nami Aleksandra Turbaczewska z Polskiej Żeglugi Morskiej i z Fundacji Kongres Morski. Podsumujemy to wydarzenie i sprawdzimy, ile osób odwiedziło Szczecin.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne kiedy trzeba, ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
5: Na północy Szczecina, na zielonym Warszewie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
6: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Nowy festiwal sztuki i nauki Przepływ zaczął się dzisiaj w naszym mieście. Pogoda, co tu dużo mówić, raczej aktywnościom studenckim w plenerze nie sprzyja, niemniej jednak co tam trochę deszczu dla studentów. Wydarzenie ma integrować i pokazywać potencjał akademickiego Szczecina.
1: Nie chcieliśmy, żeby to był festiwal tylko i wyłącznie naukowy i tylko i wyłącznie dla naukowców. No bo ważne jest to, żeby każdy mógł go odebrać na swój sposób, tak? Więc chcieliśmy też pokazać to, w jaki sposób uczelnie funkcjonują, jak funkcjonują koła naukowe na uczelniach, które robią coś zupełnie poza jakby normalnym programem zajęć. I to też mamy w planie pokazać podczas naszego festiwalu, bo poza takimi klasycznymi, nazwijmy to naukowymi atrakcjami, jak będą warsztaty, różnego rodzaju pokazy naukowe, no to tak naprawdę są i aktywności sportowe, i rozmowy z ciekawymi ludźmi, i na Akademii Sztuki wystawy, ale nie tylko na Akademii Sztuki, muzyka na żywo, więc jakby wszystkie aspekty tego, co te jednak zupełnie różnorodne uczelnie, no bo jednak mamy wielki przekrój tak naprawdę możliwości w Szczecinie, jeśli chodzi o uczelnie, no to wszystkie pokazują to, co mają najlepszego, najciekawszego, ale co też dla nas jest ważne, to pokazują to, czego na co dzień nie można tak naprawdę zobaczyć. My tak trochę nie chcieliśmy, żeby stworzyć kolejne dni otwarte.
0: Mówił Maciej Mizgalski z Akademii Sztuki w Szczecinie, który jest koordynatorem tego właśnie wydarzenia. Festiwal Przepływ organizowany jest przez 9 szczecińskich uczelni prywatnych, a także publicznych.

0: W Radiu Super FM czas na wiadomości sportowe. Dziś przygotował je dla Was Andrzej Kutys.
1: Na Żyletki ze zwycięskim rzutem w ostatnich ułamkach sekund z wyrównaną grą w całym spotkaniu, chociaż to Szczecinianie startowali z lepszej pozycji własnego parkietu hali Enea Arena. Koszykarze King Wilków Morskich wygrali z Zastalem Zielona Góra w meczu ćwierćfinału w play-off Orlen Basket Ligi. Na pomeczowej konferencji prasowej trener Wilków Morskich Maciej Majcherek dziękował drużynie za walkę do końca.
2: Mecz taki się spodziewaliśmy na Żyletki. Zastal naprawdę bardzo dobrze grał w tej pierwszej połowie, a my tak graliśmy, no nie rozdawaliśmy tego, co sobie zakładaliśmy przed meczem. Bardzo nerwowo szliśmy w mecz, od razu pierwsze trzy akcje, trzy z razy z rzędu i widać było tą nerwowość w zawodnikach niektórych. W drugiej połowie się odblokowaliśmy, szczególnie cieszy ta trzecia kwarta, bo zatrzymaliśmy na 11 punktach i z tego co widziałem chyba przez 15 minut rzucili tylko nam 18 punktów, a w ostatnich 5 minutach też 18, więc musimy popracować na tych końcówkach, bo trochę było nerwowo. Cieszę się, że Jeremy trafił ten rzut. Wygrywamy, nieważny styl, ważne zwycięstwo, jest 1-0 w serii. Od teraz odpoczniemy, mamy 2 dni, zrobimy analizę, zobaczymy czym nas zaskoczyli w ataku i w obronie i dostosujemy się do tego i zaproponujemy to, co my też chcemy grać.
1: Kapitan koszykarzy King Wilków Morskich Szczecin Tomasz Gielo po meczu podkreślał, że w playoffach walczy się zawsze do końca.
3: Wydaje mi się, że tak będzie wyglądała cała ta seria. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te mecze za Stalem zawsze są nerwowe, gdzieś tam zawsze walka jest do ostatniego posiadania, ale co mnie najbardziej cieszy, to że mamy to pierwsze zwycięstwo, wykonaliśmy jakby ten pierwszy krok w właściwym kierunku. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że dzisiaj naprawdę zafunkcjonował cały zespół. Dużo energii z ławki, chłopaki naprawdę dali mega energię, walczyli o te bezpańskie piłki, o te dodatkowe posiadania, a uważam, że to naprawdę będzie robiło różnicę w końcowym rezultacie. Więc dzisiaj super, że to się udało, bo każde dodatkowe posiadanie, że tak powiem, dało nam szansę, żeby wygrać ten mecz, a wygraliśmy tylko 2 punktami, więc każde posiadanie było na wagę złota.
1: W meczu do 3 wygranych jest więc 1-0 dla Wilków Morskich. Kolejne spotkanie ćwierćfinału w play-off koszykarze również zagrają w Enea Arenie w najbliższą sobotę 16 maja o godzinie 18. W tej fazie, przypomnijmy, gra się do 3 wygranych.

0: Za chwilę 18:00, przed nami najpierw najświeższe wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa w czwartek, czy będzie z nami Aleksandra Turbaczewska z Fundacji Kongres Morski i z Polskiej Żeglugi Morskiej. Będziemy podsumowywać 12. edycję Międzynarodowego Kongresu Morskiego.
1: Ale to był dzień. Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: 15 maja. Dołącz do nas.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. Wiadomości Super FM.
3: Trwają poszukiwania sprawców pobicia na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą. Leśnicy oszacowali teren zniszczony przez pożar w Puszczy Solskiej.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Dziś głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
3: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
5: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
3: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, a transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
6: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze i będziemy dalej rozwijać ten temat.
3: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych punktów, także dla osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Uwaga na burze, ostrzeżenia przed nimi obowiązują jeszcze przez godzinę na północy i miejscami w centrum kraju. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, a największe straty dotyczą 400 hektarów, gdzie pożar dotarł drugiego dnia. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Życie jednak powoli tam wraca. Pojawiają się m.in. padalce i żmije.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Intensywny to był czas, jeżeli mówimy oczywiście o 12. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Wydarzenie to powoli przechodzi do historii, a my w Radiu Super FM przez ostatnie dwa dni intensywnie Wam je relacjonowaliśmy, zarówno podczas dnia inauguracyjnego, jak i dzisiaj podczas paneli merytorycznych. Działo się całkiem sporo i pytanie brzmi, co zostanie w naszym mieście i co zostanie ogólnie w gospodarce morskiej po tym wydarzeniu. O tym już teraz z gościem, Aleksandra Turbaczewska, pełnomocniczka dyrektora Naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej, wiceprezes Fundacji Kongres Morski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Podaję emocje już, jest już taki moment, ale żeśmy się nadyskutowali, 700 osób się przewinęło przez kongres, teraz czas na podsumowania.
8: Tak, emocje opadły, natomiast to te emocje związane z adrenaliną, z przygotowaniami, czy wszystko będzie grało tak w punkt, tak jak zostało zaplanowane, czy goście i prelegenci dojadą, czy będą na czas, czy nie wydarzy się nic, czego nie chcielibyśmy, żeby się wydarzyło, więc organizacyjnie jesteśmy przygotowani. szczęśliwi i spełnieni zdecydowanie. Kongres odniósł, jak w roku poprzednim, ogromny sukces. Nie zawiodło nas frekwencja, mieliśmy overbooking i nie ukrywam, że jeszcze podczas pierwszych debat plenarnych w dniu wczorajszym rzeczywiście telefony dzwoniły rozgorączkowane, czy jeszcze możemy wpuścić naszych gości. Niestety teatr ma swoje ograniczenia techniczne, a bezpieczeństwo jest tutaj kluczem. I tak też to bezpieczeństwo przeplatało się poprzez pierwszy i drugi dzień debat kongresu jako temat najważniejszy. Rozpoczął nasz kongres swoim speechem minister Sikorski. Genialnie poprowadzona rozmowa, jakby rzeczywiście wpisująca się w wyzwania, które mamy w sektorze morskim i z tym, z czym dzisiaj borykamy się wszyscy jako kraj, jako kontynent. Więc ogromne zainteresowanie, bardzo dobrzy eksperci, świetni specjaliści dotykali tematów, które rzeczywiście są bolączką branży. Rozmawialiśmy o żegludze, o zmienności, o rezyliencji, o tym, jak sobie z tym radzić i że umiejętność radzenia sobie w tym turbulentnej rzeczywistości i geopolityce, która nas dotyka tu w Polsce, tu w Szczecinie, w zasadzie wszędzie, to były te tematy przewodnie, które towarzyszyły nam przez dwa dni. Oczywiście były też te tematy bardziej przyziemne, czyli intermodal, offshore, żegluga śródlądowa, przemysł stoczniowy, turbulentna rzeczywistość, armatorów. Tematów nie zabrakło, jak co roku. Mamy już pomysły na kolejną edycję.
7: Czy już oficjalnie potwierdzamy 13. Kongres Morski 2027?
8: Potwierdzamy, zapraszamy, proszę zapisywać w kalendarzach przyszłoroczną datę. Mam wrażenie, że możemy być dumni z tego, że tu w Szczecinie pojawiły się ogromne, poważane nazwiska naprawdę wysokiego kalibru, które nie zawiodły. To były fajne rozmowy, fajna przestrzeń. Bardzo doceniam naszych gości, tych z kraju i tych z zagranicy, bo w tym roku rzeczywiście piękna reprezentacja zaszczyciła nas swoją obecnością sekretarzy generalnych i prezydentów międzynarodowych organizacji, co jest ewenementem w naszym kraju, bo po raz pierwszy zdarzyło się, że 5 najważniejszych organizacji sektora morskiego pojawiło się w Polsce jednocześnie, a dla mnie ogromnym zaszczytem jest to, że pojawili się tu w Szczecinie na naszym kongresie.
7: Dzisiaj właśnie podsumowujemy Międzynarodowy Kongres Morski. W porannej rozmowie Radio Super FM był tutaj z nami dzisiaj wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka i ja go pytałem o to, czy my możemy już powiedzieć, że kongres to nie jest wydarzenie teoretyczne, bo no, sama pani wie, bo rozmawiamy dość często, że wiele wydarzeń się odbywa, podyskutujemy i potem te wnioski gdzieś tam przepadają. Na kongresu wnioski są takie, że w ubiegłym roku obiecano ustawę na przykład o polskiej banderze, ta ustawa jest. Obiecano rzeczy związane z transportem i te rzeczy się też realizują. W tym roku padły deklaracje odnośnie autostrady wodnej rozwijającej port Szczecin-Świnoujście-Police. No i ta deklaracja ustawowa też znowu się pojawia, więc my nie tylko dyskutujemy, ale tutaj się pojawiają konkrety.
8: Tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne też dla naszych uczestników, bo deklaracje rządu, w tym tutaj pana ministra, które rzeczywiście w roku ubiegłym były bardzo jasne, sprecyzowane, rekomendacje pokongresowe, które spłynęły również do pana ministra Marchewki, myślę, że są wdrażane i on rzeczywiście w pierwszym dniu kongresu pokazał, że ten kongres jest wysłuchany przez stronę rządową i rzeczywiście nasze postulaty są realizowane. To się wydarzyło, te ustawy i rozporządzenia weszły w życie, te inwestycje, o które zapowiadał pan minister, są realizowane, bo przecież mamy ogłoszone i przetargi i postępowania przez Urząd Morski na te inwestycje, które były deklarowane. Mówimy o torze wodnym i jego poszerzeniu, który też się realizuje. Więc rzeczywiście mamy ustawę o banderze biało-czerwonej, mamy ustawę i rozporządzenie związane z świadczeniami społecznymi dla marynarzy. Więc rzeczywiście te tematy, które poruszane są na kongresie, do których deklarują się strona rządowa oraz zgłaszają przedstawiciele biznesu są realizowane. I to też jest bardzo ważne, bo to, co pan powiedział, ilość konferencji, która odbywa się w naszym regionie, w naszym kraju, na kontynencie, generalnie w świecie, jest taka teraz tendencja, żeby się spotykać, to ten nasz kongres morski tu w Szczecinie rzeczywiście ma charakter sprawczy. My oczywiście spotykamy się towarzysko, bo to, co nawet wczoraj pięknie podkreślał Tim Power, relacje są bardzo ważne, bo relacje budujemy na trudne czasy i powinniśmy je budować w tych dobrych momentach, w tych łatwych, w których nie ma większych problemów. Tutaj jest to miejsce sprawcze i rzeczywiście podpisujemy pewne porozumienia, rozmawiamy, uszczegółowiamy. A to, co jest dla mnie podwójnym powodem do dumy, to to, że nawet jak pojawiają się politycy na naszym kongresie i rozmawiamy i zgłaszamy nasze postulaty, nasze wnioski czy uwagi, to oni rzeczywiście słuchają. Oni są podczas tych dwóch dni Kongresu Morskiego tu w Szczecinie dostępni dla uczestników. To nie jest tak, że robimy sobie tylko zdjęcia, mamy przemowy wstępne i nasi reprezentanci rządu znikają, tylko oni rzeczywiście przyjeżdżają po to, żeby wysłuchać branżę i po stronie pracodawców, przedsiębiorców sektora morskiego to poczucie jest. Oni to widzą. Co więcej, przyglądają się nam, tak jak powiedziałam, zaproszeni gości i oni też są pod ogromnym wrażeniem tego, że to nie jest tylko wymiana doświadczeń i dewagowanie na temat tych haseł, które pojawiają się dość często, czyli bezpieczeństwo, infrastruktura krytyczna, prawda? No mamy dzisiaj taką, a nie inną rzeczywistość geopolityczną, więc to są takie hasła, które pojawiają się de facto wszędzie. Natomiast my tutaj szukamy rzeczywiście rozwiązań, jak sobie z tym poradzić, co możemy zrobić, na co mamy wpływ, a z drugiej strony to, co jest bardzo ważne i bardzo mnie cieszy jako przedsiębiorcę czy reprezentanta biznesu, to to, że my szukamy opportunity, możliwości wykorzystania tych trudnych momentów, tej trudnej sytuacji geopolitycznej, która nas dzisiaj spotyka.
7: Rzeczywiście wspomniała pani o tym, że to bezpieczeństwo pojawia się na konferencjach i to prawda, bo ja nawet wczoraj podczas studia, które było transmitowane w naszym radiu, mówiłem, że przeglądając agendy wszystkich europejskich konferencji, safety jest absolutnie na pierwszym miejscu i pod kątem morskim, pod kątem transportu intermodalnego i pod kątem transportu lotniczego, chociaż transport morski tutaj dominuje zdecydowanie, ale mam takie wrażenie, że w Polsce nie udało się jeszcze chyba na żadnej konferencji skompletować tak szerokiego przekroju ekspertów. Od przedstawicieli naprawdę już takiego sektora militarnego z generałami na czele, tak, przez przedstawicieli międzynarodowych, przez ministra spraw zagranicznych, przez ministra infrastruktury odpowiedzialnego za gospodarkę morską, przez prawników, ekspertów podatkowych. No tam właściwie wczoraj można powiedzieć, że my mieliśmy w Teatrze Polskim absolutnie wszystkich, a dzisiaj trochę rozproszonych po panelach, ale w sumie też.
8: Tak, to bardzo ważne, że pojawił się w tym kontekście bezpieczeństwa, ale też tych możliwości i takiej szerokiej perspektywy, która ma nam nakreślić, że to, co się dzieje na świecie, dotyka nas tutaj. I dotyka nas zarówno w tym kontekście pewnych obaw, ale też pewnych wyzwań, które my możemy wykorzystać. I to powiedział pan minister, pokazując szeroką perspektywę i kontekst tego, jak te decyzje mogą wpływać na nasz tu lokalny rynek, jak możemy z tego korzystać. I to powiedzieli też nasi goście, zarówno eksperci ze strony natowskiej, czy jakby ten obszar bezpieczeństwa, ale również nasi eksperci ekonomiczni, przedstawiciele biznesu, którzy prowadzą swoją działalność na całym globie tak naprawdę, na morzach i oceanach, bo to, co się dzieje tu, ale to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, na Morzu Czarnym, wpływa na nasz biznes, na biznes naszych przedsiębiorców, którzy mają swoje siedziby i prowadzą swoją działalność tu w Szczecinie. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Drugi dzień rzeczywiście to 12 paneli eksperckich i tam już szczegółowo eksperci i zaproszeni goście będą mówić głównie o tym, jak sobie z tym radzić, czyli ta umiejętność dostosowania się do zmian, które nas otaczają, będzie bardzo mocno rozpracowywana detalicznie w poszczególnych specjalizacjach, czyli osobno armatorzy, osobno stocznie, osobno intermodal, bo to też są wyzwania, z którymi oni będą się borykają.
7: No i z naszej rozmowy wynika też bardzo interesujący wniosek, że już możemy ogłaszać 13. edycję Międzynarodowego Kongresu Morskiego i to też jest bardzo interesujące, bo jeżeli w dzień podsumowania konferencji mówi się już o kolejnych edycjach, to znaczy, że się udało, a my jako Radio Super FM pokazywaliśmy wam ten kongres i w naszych social mediach i mogliście o nim sporo wysłuchać na naszej antenie. Aleksandra Turbaczewska, wiceprezes Fundacji Kongres Morski, a jednocześnie pełnomocnik dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej, była razem z nami w studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Bardzo dziękuję, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się i słyszeć już niebawem, zapowiadając kolejne szczegóły kolejnej edycji naszego kongresu w przyszłym roku.
7: Tak
8: dziękuję.
7: Jest. A ja już też się z wami żegnam, to jest koniec magazynu, ale to był dzień, ale słyszymy się jutro po godzinie 8 rano. Jutro o poranku dominować będzie kultura, bo będziemy rozmawiali o tym, że już w ten weekend Noc Muzeów. Michał Kaczmarek, trzymajcie się i do usłyszenia.
2: Dobry wieczór, tu Super FM. Super.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
2: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
3: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
4: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Janik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2-6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dziokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Ostatnim zawodnikiem gospodarzy, który wzniósł trofeum na Foro Italico, był Adriano Panatta. Sława włoskiego tenisa w niedzielę wręczy puchar tegorocznemu zwycięzcy, a na trybunach podczas finału zasiąść prezydent Włoch Sergio Mattarella. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. W kapitalnym stylu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Michał Waszkiewicz.
6: Wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale przyleciały już trzy. Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabetcie Cocciaretto, potem trzy Naomi Osace, a wczoraj również trzy Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
7: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał. Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
6: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała. Na korzyść Świątek na pewno działa fakt, że w ostatnich trzech meczach straciła ledwie 7 gemów, a Świtolina awans wywalczyła wczoraj późnym wieczorem po wyczerpującym trzysetowym boju z Jeleną Rybakiną.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 zespołów.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM.
2: Super FM.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
4: Olej napędowy będzie jutro tańszy, co z cenami benzyn. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany po feralnym koncercie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają we Wrocławiu w tegoroczną Noc Muzeów.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Jutro diesla zatankujemy taniej niż dziś. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98 6 zł i 98 groszy. Także jutro minister energii poda ceny maksymalne na cały weekend i poniedziałek. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze dziś, przed dymisją, dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
5: Na skraju rezerwatu głośność była 46 do 57 decybeli.
4: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Po egzaminach czas na wybór szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły branżowe. Widać to na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
6: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
4: Już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych w Gdańsku miejsc ma profil zawodowy. Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Piątek będzie w związku z tym w ukraińskiej stolicy dniem żałoby. Rosja prowadziła zmasowane ataki od wczorajszego poranka, użyła ponad 1500 dronów. I na koniec zmieniamy temat. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w tegoroczną Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc, mówi Jarosław Perduta z magistratu.
7: Będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
4: Od 16 do 23 między instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów będą kursować zabytkowe autobusy i tramwaje, a Noc Muzeów już w tę sobotę.
8: Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W dniach od 15 do 17 maja, czyli w ten weekend, Kino Pionier 1907 w Szczecinie zaprasza do obejrzenia 6 hitów z 23 edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. W Szczecinie wszystkie pokazy w ramach tego wydarzenia będą poprzedzone krótkim filmem zatytułowanym Jubileusz, który ma szczególny związek ze Szczecinem. Tegoroczna edycja festiwalu Dogs Against Gravity przebiega pod hasłem poszukiwania. To poszukiwania twórców i twórczyń, najlepszych sposobów na opowiadanie o rzeczywistości, ale to również poszukiwania naszej publiczności, wiedzy, inspiracji i narzędzi do zrozumienia świata. Wspólnie poszukujemy porozumienia w czasach polaryzacji i niepewności. To jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, prezentujący kino z najwyższej półki. Zeszłoroczna edycja przyciągnęła ponad 181 tysięcy widzów i widzek. Organizatorzy nie szczędzą starań, aby kino dokumentalne było dostępne jak najszerszej publiczności. Dlatego, podobnie jak w latach poprzednich, w drugi weekend festiwalu, od 15 do 17 maja zapraszają na weekend z festiwalem, także do Szczecina. Dla widzów Kina Pionier 1907 mamy dodatkową atrakcję. Przed wszystkimi pokazami w ramach weekendu z 23. festiwalem pokazany będzie krótkometrażowy film zatytułowany Jubileusz. Jest to impresyjna podróż przez 50 lat historii teatru współczesnego w Szczecinie. Program weekendu z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity zapowiada się imponująco. Już jutro, 15 maja, zapraszamy na dwa wybitne filmy dokumentalne. Pierwszy z nich to O czasie i wodzie, którego autorką jest Sara Dosa, znana z reżyserii filmu Wulkan miłości. Tym razem autorka udaje się na Islandię i opowiada o pamięci, przemijaniu i utracie tego, co wydaje się niezniszczalne. Tego samego dnia dotrze do Szczecina dokumentalny Orwell 2 plus 2 równa się 5 w reżyserii Rola Peka, autora m.in. filmu Nie jestem twoim murzynem. Twórca pokazuje ostatnie miesiące życia Orwella i szuka źródeł kluczowych, społeczno-politycznych idei, które łączą jego dystopijną powieść z naszą rzeczywistością. To jeden z najczęściej nagradzanych filmów dokumentalnych w 2025 roku. W sobotę pokazane zostaną filmy Wspinaczka, którego bohaterką jest pierwsza kobieta na świecie, która wspięła się w mniej niż 24 godziny na El Capitan. Kultowy cel wspinaczy, osiągnięty do tej pory wyłącznie przez mężczyzn, którego zdobycie zazwyczaj zajmuje 2-3 dni. W sobotę pokazany zostanie także film Macieja Cuskę Kandydaci śmierci, o którym mówiłem wczoraj w programie. Niedzielne prezentacje rozpocznie Broken English, w którym Tilda Swinton opowiada o Marianne Faithfull. Podobnie jak biografia bohaterki, taki format tego filmu jest wyjątkowy. A wydarzenie w Pionierze zakończy seans filmu Niedźwiedzica, który ukazuje przetrwanie, miłość, konflikty i straty w norweskiej prowincji Svalbard, najszybciej ocieplającym się miejscu na Ziemi. Gorąco zapraszam od piątku do niedzieli do Kina Pionier 1907 w Szczecinie na spotkanie z wybitnym kinem dokumentalnym z całego świata.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak? To Allegro.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: I po reklamie. Super FM. Sport.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Coco Gauff pokonała Sornę Kirstę 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka spotkała się z Rumunką po raz czwarty i odniosła czwarte zwycięstwo, ale pierwsze w dwóch setach. Potrzebowała do tego 78 minut. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. I na koniec kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
11: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro zaledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire. Co wybierze Polak? Czym się będzie kierował? Dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może dni.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
12: Dobry wieczór.

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, autor scenariuszy m.in. do Dekalogu. Lawinowy wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych i kusząca finansowa oferta dla Roberta Lewandowskiego.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory, czerwony. Był nominowany do Oscara. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i w Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. To pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale przedstawiciele środowiska LGBT mówią, że to początek walki o prawa przysługujące małżeństwom w Polsce, w tym adopcję dzieci, mówi mecenas Artur Kula, który reprezentował parę dwóch mężczyzn wpisaną dziś do rejestru małżeństw.
3: Uważam, że te pary, których akty będą transkrybowane, będą miały uprawnienia takie same jak wszystkie inne małżeństwa.
1: Prawnik nie wyklucza jednak, że będzie to musiało się odbywać na podstawie odrębnych pozwów sądowych. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
4: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
5: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire.
1: Co wybierze Polak, dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może nawet jeszcze wcześniej.
0: Dobry wieczór, tu Super FM. Super.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
3: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Szczecin wpada dziś w rytm przepływu. Wystartował Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki. Łączy uczelnie, instytucje kulturalne.

0: Teatr Polski zaprasza na komedię Kolacja dla głupca w reżyserii Anny Kękuś. To historia pełna ironii i nieprzewidzianych zwrotów akcji, w której żart szybko wymyka się spod kontroli. Na scenie włoskiej zaś w weekend odbędzie się koncert Sylwii Różyckiej, kiedy film spotyka scenę. Usłyszycie największe melodie filmowe i musicalowe w nowych aranżacjach. W programie także Wieczór z humorem, inspirowany klimatem Broadwayu i paryskiego kabaretu, a także spektakl Związek na odległość niewielką. Nadal też w foyer Teatru Polskiego można oglądać wystawę Stettinum – Stettin – Szczecin, opowiadającą o historii miasta przez archiwalne fotografie i dokumenty. To także ostatnie dni wystawy Warsztat Geniuszu na Zamku Książąt Pomorskich. Ekspozycja prezentuje dzieła Lukasa Kranaka Starszego i Lukasa Kranaka Młodszego, jednych z najważniejszych artystów europejskiego renesansu. W foyer Teatru Polskiego nadal można oglądać wystawę Stettinum – Stettin – Szczecin, przygotowaną wspólnie z Archiwum Państwowym. To bardzo symboliczna ekspozycja pokazująca ciągłość historii miasta, mimo zmieniających się granic, języków i pokoleń. Archiwalne fotografie pozwalają spojrzeć na dawny Szczecin nie jak na zamkniętą historię, ale jak na opowieść, której współczesny rozdział nadal piszą mieszkańcy miasta. I jeszcze przypomnienie dla miłośników sztuki dawnej. Tylko do końca tygodnia w Zamku Książąt Pomorskich można oglądać wystawę Warsztat Geniuszu. Sztuka Lukasa Kranaka Starszego i Lukasa Kranaka Młodszego. To jedna z najważniejszych tegorocznych ekspozycji w Szczecinie, prezentująca dzieła artystów, którzy współtworzyli wizualny język europejskiego renesansu. I tym akcentem kończymy dzisiejszy serwis kulturalny Radia Super FM. Dobrego wieczoru, inspirujących spotkań i do usłyszenia przy kolejnych wydarzeniach miasta.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. I po reklamie.
1: Jest 21. Wiadomości Super FM.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Leśnicy o stratach po pożarze w Puszczy Solskiej. Krakowskie lotnisko się rozbudowuje, chce przyjmować więcej pasażerów.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym do Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki, a za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Z wykształcenia prawnik, w latach 90. zaangażował się w działalność polityczną, był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
3: Ta współpraca zaczyna się w 1985 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
2: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, to w większości grunty Skarbu Państwa, a największe straty dotyczą 400 hektarów. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości i wyboru szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów cieszą się szkoły branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
4: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
5: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
4: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
6: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
4: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
5: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
4: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
2: A wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Krakowskie lotnisko w Balicach rusza z największą inwestycją w swojej historii, dzięki której przyjmie więcej pasażerów. Po rozbudowie terminal ma obsługiwać rocznie nawet 20 milionów podróżnych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
7: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko o części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
2: Nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.

jest Super FM. Super FM, 100% szczecińskie. Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór. Tu Super

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Nie żyje scenarzysta, prawnik i były senator Krzysztof Piesiewicz. Cena litra oleju napędowego jutro niższa niż dziś. Argentyńscy naukowcy będą szukać źródła zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory czerwone był nominowany do Oscara. Bez wątpienia, gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
4: To spotkanie na pewno odmieniło kino Piesiewicza, zwróciło go bardziej ku tematyce religijnej, metafizycznej. To spotkanie właśnie katolika Piesiewicza i agnostyka Kieślowskiego zaowocowało tym wyjątkowym spojrzeniem na sprawy religijne, jakie pojawiło się w Dekalogu.
3: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Ceny benzyn jutro się nie zmienią. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 39 groszy, a 98 6 zł i 98 groszy. Tańszy będzie natomiast litr oleju napędowego. Zatankujemy go za nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
5: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
3: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zagranica. W przyszłym tygodniu rozpocznie się misja badawcza w sprawie hantawirusa na południu Argentyny. To właśnie stamtąd wyruszył wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto ognisko wirusa. 3 osoby zmarły. Badacze mają pobrać próbki od gryzoni. Chodzi o ustalenie źródła zakażeń na statku. W mediach pojawiły się spekulacje, że do zakażenia mogło dojść na wysypisku śmieci, gdzie turyści chodzą, by obserwować ptaki. I na koniec wracamy do kraju. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Już jutro, czyli wcześniej niż w całej Polsce, Noc Muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
6: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
3: Z kolei Muzeum Krakowa przygotowało nocne zwiedzanie fabryki Schindlera i spacery po nowochódzkich schronach. W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.
1: Super FM.
2: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
7: W samym

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.